0: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. I po reklamie.
7: Jako, że dzisiaj pierwszy dzień matur, to oczywiście za maturzystów mocno trzymam kciuki. W tramwajach, słuchajcie, i w autobusach można się spodziewać troszkę mniejszego tłoku, dlatego że reszta licealistów i uczniów szkół średnich ma wolne, ma przedłużony długi weekend. Na termometrach dzisiaj w Krakowie lato wciąż, 27 stopni nawet w godzinach popołudniowych. No, ten początek maja nam się udał. Nie będzie dzisiaj padać. Jeszcze teraz warto sobie coś cieplejszego założyć, bo chłodna.
8: 6.30, news SK2 Anna Łabocka. 33-letni sternik usłyszał zarzuty. To po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły tam dwie osoby. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Strażacy kolejny dzień walczą z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Płonie około 100 hektarów tego cennego przyrodniczo obszaru. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Polscy hokeiści przegrali z Francją po karnych 2-3. To w drugim meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Kazachstan, Japonia i Litwa.

0: Numer 8 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Roxy Faust na szeroką wodę. Głosować można na sk2.pl, a przy okazji, moi drodzy, jak już będziecie na sk2.pl, to zapraszamy w zakładkę Wygrywamy, wygrane, wygraj.
1: Zagraj.
0: Konkursy, zagraj.
1: Zagraj, wygraj.
0: Dlatego,
1: konkurs.
0: Posłuchajcie, bo mamy coś ekstra. Przedłużamy majóweczkę.
1: I też na szeroką wodę można wypłynąć, bo tam przecież dużo jezior jest, nie?
0: A jak? Oczywiście, że tak.
1: Widzicie, przedłużamy majówkę z radiem SK2. Taka nasza majóweczka, powtórka sprzed roku. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Zabieramy was, drodzy słuchacze, do hotelu nad jeziorem w Mikołajkach i tam się doskonale bawimy.
0: I dzisiaj zaczynamy kompletować ekipę. Tu już dzisiaj będziemy wybierać pierwszą osobę, która zabierze kogoś ze sobą, dostanie kasę na dojazd i będzie się mogła z nami bawić.
1: Dwudniowy pobyt, będzie ognicho, będzie burger, będzie kiełbacha, będą warsztaty zrobienia steaków i innych ciekawych rzeczy. Znam tych chłopaków, którzy te mięsiwa przygotowują i powiem wam, że będzie dobrze.
0: Ale to nie ma tak łatwo. To nie jest tak, że sobie weźmiemy po prostu na chybił trafił kogoś. Nie. Najpierw to musicie wejść na sk2.pl i napisać nam, dlaczego to właśnie ty, drogi słuchaczu, lub ty, droga słuchaczko, powinieneś lub powinnaś zasiąść z nami przy mazurskim ognisku.
1: Mogę jeszcze coś dodać, bo proszę, to może być na zachętę. Będzie prywatny, specjalnie dla tych, których zabierzemy na majówkę, koncert grupy Kuba i Kuba.
0: Nikt nie ma inne wejścia, tylko wy będziecie mieli
1: wejście. Wejściówki na ten kameralny, prywatny koncert. Powiem więcej, przed siódmą jeszcze Kubę i Kubę zagramy, więc bądźcie blisko. SK2

0: 2 Kraków.
1: A dzień dobry, Renata. No to mogę mieć dzisiaj córeczkę mamotużyskę.

0: Interpretacja utworu Stachurskiego. To też może być.
1: I proszę bardzo.
0: Jedwab, zinterpretuj ona zmysłowo na mojej twarzy te słowa. Na przykład.
2: Co to interpretować,
0: nie? No zinterpretuj. Ona zmysłowo na mojej twarzy.
2: Nie, to po 23 będziemy interpretować. Nie,
0: ale to poeta coś miał na myśli, no.
2: No ja wiem, co on ma na myśli.
0: Wiesz?
2: Ja wiem, o czym on myśli. Tak czy inaczej, 7268 26 826. Dzisiaj matury z polskiego ruszają. Czy mamy jakieś przecieki? Okazuje się, że tak. SMS przyszedł na 7268 26 826. Proszę bardzo, przeciek. Prawdopodobnie na maturze może być temat człowiek wobec budzika o 6 rano, analiza dramatu.
0: Ładne, bo to o nas, to o nas. Tak. To byśmy, jakbyśmy teraz maturę pisali, to byłaby na piątkę z plusem. Piotruś napisał, przekażcie Milence, że da radę na dzisiejszej maturze. Milenka jedzie właśnie na maturę. Jest 6:48.
2: Wcześnie.
0: Wcześnie, daleko musi mieć Milenka na tę maturę, ale Milenko, to życzymy, żebyś najpierw dotarła szczęśliwie i zdrowo, a potem, żebyś dobrze napisała maturę z języka polskiego.
2: Można też do nas dzwonić, można też do nas odzywać się na Messengerze.
0: Tak, są przecieki z Messengera, słuchamy.
3: Temat, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego i nawiąż do tytułu lektury Dziady.

0: Lato może stygnąć, ale byleby te wszystkie steki, karkówki, kiełbasy nie wystygły, jak będzie majówka z Radiem SK2 w Mikołajkach. Przypominamy, że będzie prywatny koncert grupy Kuba i Kuba. 4 minuty do godziny 7:00 i wtedy też najświeższa porcja newsów. Nie
1: a dzieje się
0: daleko. Troszkę,
1: a nawet ciut więcej, tak więc warto posłuchać, co tam się ciekawego w puszczy wydarzyło. Albo i pustyni. SK2

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem.
6: No życie bez korków.
5: Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
7: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
5: A to już sprawi.
8: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
7: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
12: I po reklamie.
13: Za 2 godziny na Zakopiance w rejonie węzła Myślenicy zaczną się utrudnienia. Na jezdni w stronę Zakopanego zamknięty zostanie lewy pas ruchu. Drogowcy będą likwidować tymczasowe przejazdy i montować bariery na gotowej już estakadzie. Te utrudnienia do czwartkowego popołudnia. Na termometrach dziś w Krakowie ma być nawet 27 stopni, więc to kolejny niemalże letni dzień. Nie widać w prognozach żadnych opadów, nawet jeżeli będzie się chmurzyć, to tylko po to, aby urozmaicić błękit nieba.
14: Jest 7 news, SK2 Anna Łowocka. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. 2 nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
15: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
14: Podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jak informuje kancelaria prezydenta, do rozmowy telefonicznej doszło w nocy. Mowa była m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim, ale nie tylko. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
17: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
16: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę dokonań Poczobuta.
18: Nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
16: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
14: Za 2 godziny zaczną zmagania z językiem polskim. Ruszają egzaminy maturalne. Tradycyjnie wielkie emocje towarzyszą maturzystom ze szkoły w Chmurze.

0: którzy swój egzamin zdają na warszawskim stadionie Legii. Z czekającymi na wejście rozmawiała nasza reporterka.
1: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
2: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
3: kawał drogi.
2: Musiałem o 3 wstać.
4: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
5: Szczerze w ogóle.
4: Będzie 100%.
5: No może nie 100%, ale może się uda zdać.
0: W Warszawie do matury podejdzie ponad 5 tysięcy absolwentów szkoły w chmurze.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: SK2 Sport.
0: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice. Drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie się. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. Z mistrzostwa Włoch może cieszyć się Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: Matury maturami, a tu się okazuje, że jeszcze dzisiaj jest Dzień Strażaka.
9: Dzień dobry, cześć. Pozdrawiam dzisiaj wszystkich strażaków PSP, emerytowany strażak Henio oraz wszystkich druhów z OSP. Dobrego, miłego dnia.
8: Dziękujemy.
10: W imieniu strażaków oczywiście, a strażak, wiadomo, może się przydać po maturze, bo zdaną na maturę co należy? Należy oblać kremówką jakąś na przykład.

0: No i to jest porządna akcja, o której czytamy. To jest porządna akcja polskiej policji. 10 minut po 7 w Radiu SK2. Teraz Wólka Kosowska. Tam się znajduje takie duże targowisko.
1: Nie jeden stonoga pozazdrościłby tego, co zrobiła polska policja, bo ta zatrzymała setki podrobionych butów na tej właśnie Wólce. Blisko 200 par butów ze znakami towarowymi, których szacunkowa wartość przekroczyła 55 tysięcy złotych. To wszystko zostało udaremnione, w sensie sprzedaż została udaremniona przez polską policję.
0: 38-letnia obywatelka Chin stanie przed sądem. Kobiecie grozi 5 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu podróbek butów. No, co będziemy
1: jednym
0: tutaj owijać
1: słowem,
0: w bawełnę?
1: Może trafić za kratki. I teraz pewnie zastanawiacie się, no bo w więzieniu trzeba w czymś chodzić, prawda? W skarpetkach nie będzie biegała po celi, prawda?
0: Nie.
1: W czym ona może chodzić po tej celi?
0: Wybór ma spory. Abibas, Pumba, może to jeszcze być ten...
1: Neki.
0: Copacabana. Dolce i Stogonow, czy jakoś tak.

0: Albo ewentualnie jakieś resztki z majówki też można odnaleźć po tym długim, pięknym majowym weekendzie. 19 minut po 7.
1: A okazuje się, że podczas majowego długiego weekendu na tatrzańskie szlaki wypełzły żmije zygzakowate. Tak ostrzega Tatrzański Park Narodowy. I teraz uwaga, bo to jest bardzo poważna sprawa. Za sprawą tego znacznego ocieplenia w ostatnich dniach żmije wypełzły na drogi i mogą kąsać ludzi. Uważajcie. One siebie lubią wygrzebać w promieniach słońca, więc jak chodzicie sobie teraz po Tatrach, to patrzcie, gdzie stąpacie.
0: Ja nie wiem, kto wpada na te pomysły i że aż tyle jest tych osób. Kto to widział, żeby w długi weekend, na majówkę, w góry brać ze sobą teściową? Eska.

0: takim tempie na maturę, żeby zdążyć. Trzymamy cały czas kciuki za was, drodzy maturzyści. 20, prawie 5 minut po godzinie 7. Tu Radio SK2.
1: Kolejny rekord świata pobity, moi drodzy. Koncert Shakiry na Copacabanie, takiej brazylijskiej plaży, przyciągnął 2 miliony fanów. Shakira to jest ta, wiecie, ta Waka Waka, co to miała męża tego, jak on się tego, Pokemona tego, Pique.
0: Nie, Pique. No, no to jaki no właśnie, Pokemon?
1: No Pique.
0: Obrońca.
1: Posłuchajcie, koncert Shakiry na Copacabanie przyciągnął 2 miliony osób. Przyszło posłuchać Shakiry.
0: Bo za darmożkę. To był darmowy koncert, tam jakiś festiwal czy coś w tym stylu jest. No, ciekawe mnie, na przykład ciekawi, co widzieli ci, którzy stali w ostatnim rzędzie?
1: Stary, ostatni rząd przy 2 milionach osób to był ze 3 wsie dalej, nie?
0: No, w sumie każda wieś na świecie ma swoją Shakirę.
2: SK2.

0: tu promocja.
1: Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
0: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka SK2.
0: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95.

0: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95.

0: opakowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W z kuponem Lidl+.

0: I po reklamie.
1: Ciąg dalszy tej dobrej pogody. Jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro krakowskie termometry będą pokazywać wartości na pewno powyżej 25 stopni. A ochłodzenie jest pokazane w prognozach w drugiej połowie tego tygodnia, chociaż nie będzie jakieś bardzo znaczne. Ale dzisiaj, jutro naprawdę gorąco, prawie że letnio po południu. No, ocieramy się o upał, bo będziemy dobijać prawie do 30 stopni w pełnym słońcu. Deszczu w prognozach nie ma.
2: 7.30, news SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj rusza operacja Projekt Wolność. Siły amerykańskie będą pomagać statkom handlowym bezpiecznie przepłynąć cieśninę Ormus. Z kolei Iran ostrzega, że każdą ingerencję USA w cieśninie uzna za naruszenie obowiązującego rozejmu. Strzelanina w południowym Londynie. 4 osoby zostały ranne, jedna z nich walczy o życie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później na pobliskiej ulicy znaleziono 33-latka z ranami kłutymi. Służby sprawdzają, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Od dzisiaj w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum. To między innymi uderzenie w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, których potem brakuje w kasach i internecie.

29 minut zostało nam do godziny 8. Wyjątkowo w tamtym tygodniu mieliśmy CPK. Zazwyczaj mamy PKP. A dzisiaj wprowadzimy nowy cykl, który się nazywa UPS. I za chwilę rozwiniemy ten skrót dalej. Chcielibyśmy powiedzieć, żebyście się przygotowali i mieli swoje telefony pod ręką. Nasz numer telefonu jak coś 726 826 826. Więcej za chwilę.

0: Adrenalina. Buzuje, adrenalinka, buzuje. Jak patrzymy na zegarek, 7:37. My wiemy, że był weekend majowy i ciężko wrócić do rzeczywistości.
1: My też wiem, właśnie.
0: Tak. My też wiem. Mamy specjalny nowy cykl. Najpierw podam numer telefonu 726-826-826. W tym momencie na żywo do studia można się dodzwonić, a cykl nazywa się Ups! Dla wszystkich tych, którym ciężko zderzyć się z rzeczywistością po weekendzie majowym.
1: Czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Można też do nas na żywo pisać na Messengerze, tam też przyjmujemy wasze wiadomości. Chodzi o to, żeby się ładnie usprawiedliwić w jakiś nietypowy sposób.
0: Nie, że nietypowy sposób, po prostu. Jeśli już wiesz, że się spóźnisz do roboty, zadzwoń człowieku do radia 726-826-826 i powiedz dlaczego. To jest wasze dzisiejsze usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. A może to spóźnienie już nastąpiło, już jesteście po czasie w pracy. Dlaczego się spóźniliście?
1: Dajemy wam szansę.
0: Usprawiedliwić i ciekawy jestem, czy są jakieś powody. Mamy pierwszy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniłaś bądź spóźnisz się do pracy?
2: Spóźnię się do pracy, bo wybrałam spacer z psem.
0: Proszę bardzo, kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
3: Spóźnię się dzisiaj do pracy, bo muszę zajechać do sklepu wędkarskiego, odebrać wędkę z naprawy.
0: Bardzo to jest ważne. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
4: Dzień dobry. Ja się właśnie spóźniam do pracy, bo moja córka stwierdziła, że chce dzisiaj do żłobka zadać czerwony balonik, a miałam tylko niebieski.
0: No właśnie, to są poważne powody. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
5: Bo czekam na koleżankę na przystanku.
0: O, to też. A koleżanka jest kierowczynią autobusu.

0: dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
1: No dzień dobry, ja się spóźnię. Ja chodzę do szkoły, się spóźnię, bo zaspałem.
0: A, czyli do szkoły się spóźnisz, to szybciutko.
1: No, ale dzisiaj zaspałem.
0: Spokojnie, dzisiaj wolne, bo matury. Halo, dzień dobry, następny telefon. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
2: Dlatego, że majóweczkę spędziłam z moją córką w szpitalu, a niestety dzisiaj trzeba iść do pracy.
0: Dużo zdrówka życzymy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, dlaczego spóźnisz się do pracy?
3: Cześć, ja się spóźnię do pracy, bo są matury i dopiero przyjdę w poniedziałek, za tydzień. Cześć, pozdrawiam z Torunia.
0: Bardzo ładnie. Jeszcze jeden telefon, ostatni na dziś, powiedzmy, w naszym UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry, dlaczego spóźnisz się do pracy?
4: Dzień dobry, spóźnię się do pracy. Dlaczego? Dlatego, bo rozwinąłem UPS. Utknąłem przy sedecie.
0: Też się zdarza. Dziękujemy za dzisiejsze UPS. Mam nadzieję, że wpisze się to w stały kalendarz poniedziałkowy.
5: Jak słyszycie, niektórzy mają od rana kupę roboty.

0: stracą. 10 minut zostało nam do godziny 8.
1: Teraz w Radiu SK2 dużo, dużo, dużo wody popłynie. Żyjemy tym, co się działo ostatnio w długi majowy weekend.
0: Świętowaliśmy wszyscy.
1: Bo był cały długi majowy weekend.
0: Nawet Polonia świętowała.
1: Znaczy on był taki sobie. Polonia sobie świętowała w Stanach Zjednoczonych i to w dość nietypowy sposób. Otóż, wyobrażacie sobie, jest taki największy wodospad świata.
0: Najbardziej znany.
1: Nazywa się Niagara.
0: Na granicy Ameryki i Kanady.
1: I wyobraźcie sobie, że Amerykanie i Kanadyjczycy również podświetlili go na biało-czerwono, żeby oddać cześć i hołd naszemu wspaniałemu biało-czerwonemu narodowi.
0: Na wniosek Polonii. Polonia się zgromadziła z jednej strony kraju z Ameryki, z Kanady i obserwowała wodospad największy na świecie, który został podświetlony na biało i czerwono.
1: Niagara nigdy nie miała takich kolorów, a teraz ma biało-czerwona, żeby świat wiedział, że w majówkę u biało-czerwonych to się leje strumieniami.

0: Za późno. Za późno, już się niczego nie nauczycie.
1: Nie, no jeszcze godzina i 5 minut.
0: Ale od nowa wszystkiego? Nie da rady 4 lat.
1: No, liceum. Znam różnych czarodziejów.
0: Matura dzisiaj, moi drodzy. Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom oczywiście. No i podajemy numer telefonu 726-826-826.
1: Żeby Messenger się rozluźnić być może jeszcze przed maturą. W Państwa Miasta sobie zagramy. To też jakaś powtórka, co prawda z geografii bardziej, ale też z różnych innych rzeczy. Bo na przykład film albo znana postać, tam są takie kategorie, to można jakoś sobie coś odświeżyć. Zgłaszamy się teraz, żeby wejść do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
0: No to odpowiedź na pytanie. Co dała wam matura?
1: 726-826-826 SMS-owo się zgłaszamy odpowiedzią na to pytanie lub poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. SK

0: najtańszych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: To jest to. Do autobusów w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków.
2: W sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
3: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
1: A to już sprawia sprawi.
4: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
3: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marketyjan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Masło tylko wybrane rodzaje, super cena 79 groszy za sztukę.

0: Przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł. Limit 2 sztuki na osobę. Filet z piersi kurczaka supercena 13,99 za kilogram. Przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnik.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
2: Spory ruch na krakowskich ulicach zaczyna się robić. Widać to na północy miasta, zwłaszcza w rejonie Alei 29 listopada, także na Prądnickiej w rejonie Kleparza coraz bardziej tłoczno. Na termometrach dzisiaj w Krakowie gorąco będzie, po południu zwłaszcza, bo do 27 stopni. W tej chwili mamy około 13, ale temperatura błyskawicznie będzie się podnosić. Ciśnienie zaczyna delikatnie spadać, więc kawka się przyda. Do połowy tego tygodnia przyjemnie, później lekkie ochłodzenie.
3: Jest ósma, niosy SK2 Anna Łobocka. Przez całą noc z pożarem walczyło prawie 200 strażaków. Trwa dogaszanie ognia w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
4: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
3: Strażacy mają na miejscu jeszcze bardzo dużo pracy.
4: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
3: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych na pierwszy ogień i język polski na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Tak jestem, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Mateuszu, rozmawiałeś z tegorocznymi maturzystami. Powiedz, w jakich są nastrojach?
5: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
6: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
7: Szczerze w ogóle?
5: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
8: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
9: Na pewno nie chcę dziadów.
8: Dziady.
7: Może pójdą w te cnoty boskie, jak była nadzieja, to może miłość.
10: Coś mi tak szef po głowie chodzą.
5: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
3: Przyda się wygodne obuwie i kondycja. W majówkę otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Do pokonania 67 metrów wysokości i 365 schodów.
11: Udało się.
12: No, nie spodziewałem się, że tak mnie to zmęczy.
13: Weź tutaj to wyzwanie, naprawdę, że tutaj tak wysoko.
12: No właśnie widać.
14: No widoki naprawdę są ciekawe.
15: Troszkę jestem zaskoczony i jestem zadowolony i szczęśliwy, że możemy tu sobie jako jedni z pierwszych wejść.
3: Wieża dostępna jest przez cały tydzień, z atrakcji można korzystać do 30 września.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: SK2 Sport.
3: Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix Kanady odbędzie się za 3 tygodnie. W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. O 19.00 mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
16: 3:30 po 8:00.
17: Mamy to. Mamy to. Dotarłem. Nagrzebałem się trochę w internecie, ale dotarłem. Jest przeciek z matury.
16: No.
17: Mamy przecieki z matury. Posłuchajcie teraz głośno. Uwaga. Na maturze będzie to, czego nie umiesz.
1: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
16: Także drogi maturzysto, zastanów się porządnie nad tym wszystkim. Mamy radę też dla was wszystkich. Nie skompromitujesz się na maturze, jeśli na nią nie pójdziesz. Już 4:45. Kombi! No graj.
17: Pojechał.
16: Odpalił.

0: Bez powietrza.
1: Bez matury też.
2: Też, ale może lepiej ją zdać. No. Zobaczymy, to jeszcze kilka chwil zostało, teraz trzeba się odstresować.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Odmurzyć. To tak. Taki synonim.
1: No to
2: potoczny.
1: Posłuchajcie, to w takim razie w Radiu SK2 egzamin. Dojrzałości również, bo to można powiedzieć, kto będzie bardziej dojrzale odpowiadał, ten zgarnie.
2: No, nie, marzeń niekoniecznie zawsze złotych. Tak jest, ale zobaczymy, jak pójdzie Anetce albo Monice, której lepiej. Dzień dobry.
6: Cześć. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Przypominam, dziewczyny, zasady naszej zabawy z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba wtedy otrzymuje nagrody, pocieszenia. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Jasne.
2: Dobrze, Anetka zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
6: Dobra, w lewo poproszę.
1: Proszę bardzo.
2: Smyrnął to koło tak czule i zatrzymało się na literze T jak tata.
6: T jak tata,
2: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
6: Tunezja.
1: Miasto.
6: Tarnów.
1: Znana postać.
6: Tomasz Makowiecki.
1: Roślina.
6: Turnie.
1: Kolor.
6: Turkusowy.
1: Zawód.
6: Traktorzysta.
1: Samochód.
6: Tikodeł.
1: Imię.
6: Tekla.
2: Imię
1: po czasie.
2: Imię już będzie po czasie. Tomasz Mazowiecki.
1: Nie, Makowiecki.
2: Dobra, wróć, Makowiecki. No. Czyli to był ten piosenkarz.
1: No tylko, tak.
6: Czy
1: on ma
6: Tomasz? Tak. Były mąż Reniusis.
1: Mąż Reniusis. Nie znasz byłego męża
2: nie
1: Reniusis?
2: Nie zadawałem się nigdy z Reniusis, bo się boję, że ona kiedyś nie znajdzie.
1: Nie, jeszcze inna.
6: Ale był w Idolu.
1: Powtórz mi roślinkę.
2: A ten Tomek Makowiecki.
1: Pomóż mi.
2: Turnie. Turnie. A to ty do turni chciałeś się...
6: A to zobaczcie, pokłosie się mojej zakopiańskiej makówki. Chciałam powiedzieć tu ja, wyszły mi turnie.
2: No ale turnia to nie jest chyba...
1: Nie. Cicho. Turnia to jest nazwa popularnej wczesnej odmiany grochu siewnego, pastewnego, charakteryzująca się plonowaniem, odpornością na wyleganie i silnymi wąsami czepnymi.
6: Jakbyś tam właśnie dokładnie to miałam na myśli.
2: Jakby na maturze z polskiego był dostęp do Wikipedii, nie? To...
1: No...

0: Roch z kapustą, ale ci wyszedł. Dobra,
1: zaliczamy.
0: Zaliczamy turnię.
1: No dobrze, no to 7, Anetka.
2: Super.
1: 7 punktów, zobaczymy, jak sobie poradzi Monika. Moniko, w prawo, w lewo?
2: W prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. Kręci się, bo ja mocniej troszkę kręcę niż Jarząbek. Jarząbek po majówce nie ma krzepy. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała, czyli litera Z. Litera Z.

0: piękne.
1: Maturalne. Polski hit od Sanach i Wisławy Szymborskiej oczywiście. Nic dwa razy gramy wam w Radiu SK2, a przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

Boga, ważna rzecz, na pewno nie jeden wykorzystał tę majówkę na cyklinowanie czy też pastowanie swojego parkietu w domu. No, tak już mamy jako naród. Lubimy pożytecznie wykorzystać czas wolny. Tak po prostu jest. No i ten zapach drewna wymieszany z zapachem grilla. Złoto totalne. Deda Negra i kawałek podłogi. Gramy wam w Radio SK 2, to za nami. No właśnie, a przed nami muzyczne lata 90, które jeszcze przed godziną 11 przypomni nam zespół Demono. Warto zrobić głośniej.

0: informacja. Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe -50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.

0: Superbohaterowie nie zawsze są do rany przy łóż. Kto oglądał Batmana, trylogię Nolana, czy też The Boys, ten wie doskonale, o czym mówię. Ja ten drugi tytuł dopiero nadrabiam. Dobrze, że u nas go tam w dobrym świetle przedstawia Metzner, bo to naprawdę piękny kawałek, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marketyjan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Masło tylko wybrane rodzaje, super cena 79 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł. Limit 2 sztuki na osobę. Filet z piersi kurczaka, super cena 13,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnik.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
11: No słuchajcie, chyba trzeba się dzisiaj posmarować tymi kremami z filtrami, bo skoro nawet do 27 stopni, skoro ma być nawet słonecznie, to trzeba dbać o swoją skórę. Dzisiaj słońce zajdzie o 24 i do momentu, kiedy schowa się za horyzontem, będzie go sporo, ale jak mówię, chmury też będą się pojawiać. Nie widać jednak w prognozach żadnego deszczu. Dzisiaj do 27, a jutro nawet do 28 w Krakowie.
12: Jest 11. News SK2, Anna Łowocka. Program SAFE coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać dwie umowy na finansowanie uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef resortu obrony, a dziś o szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co ustaliłeś?
13: Według moich informacji w resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do piątkowego podpisania umów. Ma to być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielne zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską dwie umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15% zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
12: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Szczegóły w kolejnych serwisach. Nie żyje 16-latek ranny w wypadku pod Węgorzewem. Chłopiec z matką jechali autem, którym kierował nietrzeźwy 45-latek. Mężczyzna podczas wyprzedzenia wjechał w drzewo. Nowe szczegóły sprawy są szokujące, mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie.
1: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
12: 39-letnia matka nastolatka wymagała też pomocy medycznej. W Zakopanem już działa motoambulans. Ratownik na motorze od początku maja pełni dyżur od godziny 8 do 20. Jak wygląda jego praca? O tym opowiada nam Paweł Mickowski z Zakopiańskiego Pogotowia.
14: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej. Szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głbołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
12: Pojazd jest wyposażony m.in. w defibrylator, respirator i butle z tlenem.
15: SK2 News, Kraków.
11: Janis, tramwaj do Mistrzejowic coraz bliżej. Już 13 maja otwarte zostanie rondo Polsadu, a 23 maja powróci ruch na rondzie Młyńskim.
16: 20 maja z kolei zostanie otwarta droga dla rowerów na ulicy Meissnera.
11: Mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg. Krakowski szybki tramwaj do Mistrzejowic ma zostać uruchomiony 30 czerwca. Od dziś autobusowa linia 137 znów łączy osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza Górka. Autobusy kursują co pół godziny zapewniają bezpośrednie dojazd do szpitala Jana Pawła II i placu Imbramowskiego.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. Muzycznie na początek zespół Hej. W tej godzinie będzie też nowość od dziewczyn z Lore. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.

OMA już znalazła, gramy wam najlepsze polskie hity. A czy wy już znaleźliście na sk2.pl formularz zgłoszeniowy do naszej mazurskiej majówki? A właśnie, bo my tutaj wychodzimy z założenia, że jedna majówka w roku to jest totalnie za mało. Co to ten jeden dzień wolnego? To w ogóle się nie da odpocząć. A na mazurskiej majówce z Radiem SK2 same miłe rzeczy, słuchajcie. Pakiet all inclusive, pełne wyżywienie w luksusowym hotelu w Mikołaju.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. Taka generalizacja od zespołu LOR w Radiu SK2. Na nieszczęście niektórych maturzystów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie jest wszystko jedno. Czytam właśnie, że najpewniej CKE do prokuratury zgłosi fakt, że prawdopodobnie doszło do wycieku arkuszy maturalnych, no więc nieciekawie się dzieje. Ja widziałam, że jakieś arkusze mignęły mi gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale nie brałam ich na poważnie, bo to była interpretacja kibicowskiego wierszyka o Arce Gdynia, więc sami rozumiecie.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10.

0: NestBanku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. NestBank.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10.

0: W praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.

o maturach traktuje ten kawałek od panów Borusewicza i Kukiza. Jest taki dzień, gramy wam w Radiu SK2, no bo ten dzień rozpoczynający maraton maturalny przyszedł, jest ten.

0: To może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
2: Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
1: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Do toruńskich aniołków dołączył anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej miasta i został uwieczniony w pozie tzw. świecy, czyli jazdy na jednym kole. Anioł żużlowiec stanął przed Moto Areną. Wszystkie aniołki, które powstały w Toruniu, można znaleźć na wirtualnej mapie toruńskieanioły.pl. Łącznie jest ich już 12.
3: SK2 News, Kraków.
4: Krystian Lis, uwaga kierowcy na Zakopiance, utrudnienia w rejonie węzła Myślenice, na jezdni w stronę Zakopanego, zamknięty został lewy pas, drogowcy likwidują tymczasowe przejazdy, montują bariery na gotowej już estakadzie i te utrudnienia do czwartkowego popołudnia. Doba bez snu, litry kawy i dziesiątki genialnych pomysłów w sobotę w krakowskim klubie Kwadrat, czwarta edycja Kościuszkonu. Programiści zmierzą się z wyzwaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.
5: Mogą zasięgnąć wiedzy i doświadczenia profesjonalistów z branży, którzy pomagają,
4: mówi Aleksandra Gołek, koordynatorka Kościuszkonu w Krakowie.
6: Toruń ma aniołki, Wrocław krasnale, a gdyby SK2 była takim miastem, to na każdym roku stałyby figurki polskich muzyków w wersji mini oczywiście. A kto na przykład? Zalia, Doda, Anita Lipnicka. Te artystki usłyszycie też w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień dobry, gramy.

0: Bardzo dobry przekaz płynie od Dody. Nie dajmy się poniedziałkowi. Tutaj Radio SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Można za to dać się ponieść w krętce. Kamila Nosela już teraz.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja się dodzwoniłem do pana z uroczystości na 16 października?
2: Kula, kto mówi?
3: Organista Migrant mnie czyta po tej stronie. Od proboszcza mam tę datę.
2: Aha, no to zgadzałoby się. Tak.
3: Dobra,
2: jest.
3: Czego wy nic nie załatwiacie ze mną, z organistą?
2: Właśnie, kurczę, mieliśmy się wybierać do księdza teraz jeszcze raz, żeby nam tam powiedział co i jak.
3: Proszę pana, pan mi powieś, czy na uroczystości te wesele na 16 będziecie mnie potrzebować jako organistę, czy co?
2: Będziemy właśnie, kurczę, chcielibyśmy, no. Tylko, kurczę, no nic tam nie wspominał, ni żeby się tam umawiać z panem, czy jak to tam wygląda.
3: No bo warto by było, proszę pana, bo ja będę miał sanatorium. Dlatego ja bym mógł wam nagrać wszystko i tylko potrzeba mi osoby, której dam kasetę.
2: Aha, rozumiem. Kurde, no. Czyli... Kasetę to znaczy?
3: Nagram to wszystko na uroczystości, te wstawki moje i trzeba będzie, proszę pana, tam odpowiednio zapauzować i zaplayować,

0: będę miał sanatorium. Dlatego ja bym mógł wam nagrać wszystko i tylko potrzeba mi osoby, której dam kasetę.
1: Aha, rozumiem. Kurde, no. czyli kasetę to znaczy?
0: Nagram to wszystko na uroczystości, te wstawki moje i trzeba będzie, proszę pana, tam odpowiednio zapauzować i zaplayować,

0: Aha, no to dobra, no to czyli że panu by nie było jako tako fizycznie.
1: Fizycznie
0: tak?
1: Mnie nie będzie, ja tydzień wcześniej wam to wszystko nagram.
0: Wiem, o co chodzi. Kurczę, no to byłaby szansa się jakoś z panem, nie wiem, spotkać czy coś tego rodzaju.
1: Ale to co mam wtedy wam powiedzieć, to jak czy to?
0: No na przykład.
1: Nie, no bo to będzie po kolei cała msza, proszę pana, ta ślubna.
0: Aha.
1: I jak ja kończę, to wydajecie pauzę. Albo stop.
0: Aha.
1: I wtedy jak ksiądz będzie potrzebował, żeby mieć, proszę pana, na przykład psalm śpiewany, to pan daje play.
0: No to ja nie wiem, musimy to jakoś uzgodnić z panią.
1: Ale to wtedy pan będzie to robił, czy co? Bo ja muszę, jeżeli pan by chce to robić, to ja muszę taki długi mieć przedłużać, żeby pan miał przy sobie ten magnetofon i playować.
0: No to tak komicznie to będzie chyba, nie?

0: Ale może też, proszę pana, na przykład świadek chodzi do zakrystii i play i stop dawać.
1: Nie, no to nie jest żaden problem, w sumie mi to tam nie przeszkadza totalnie.
0: Dobra, tylko kto to będzie obsługiwał? Pan czy młoda?
1: Mogę ja.
0: Dobra, obsłuży w tym wszystkim pana Anna.
2: Też kochanie, zostałeś wkręcony.
1: No, coś mi tu kurde nie pasowało. Gdzie to bym z przedłużaczem tam kurde gonił?

Nieprawda, Jania Dąbrowska w Radiu SK2. No ja mam nadzieję, że na maturze to nikt nie zmyślał w tej części, co trzeba ją sobie elegancko napisać, że to było takie bardziej lanie wody, tak jak zwykle. No właśnie, a co dalej w życiu robić po tej maturze? Czytam, że rekordowa liczba studentów, maturzystów w sensie, składa papiery na psychologię. Coś mi mówi, że skoro ten kierunek jest popularny, to za parę lat w zadaniu maturalnym z polskiego trzeba będzie określić, co autor lektury miał na myśli i odpowiedzieć na pytanie, jak się z tym czujesz. W sumie fajna perspektywa.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: I pajówce, to co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Piosenka, można by powiedzieć, że uniwersalna, pasuje nawet do takiej wyjątkowo ciepłej wiosny, jaką mamy teraz. W całej Polsce zdecydowanie powyżej 20 na termometrach, choć czytam, że w połowie tygodnia mają wrócić przymrozki w nocy, więc cieplejszych butów to jeszcze nie chowajcie do szafy. Tu Radio SK 2, Marek Grechuta, tuż przed godziną 13, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2, nasz pacerzy z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do

0: Kukurydza na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Majówka nadal w naszych głowach, a to co widzę za oknem nie pomaga. Do 26 stopni dziś, niebo błękitne, ani jednej chmurki teraz nie widzę nad krakowskim rynkiem, ale po pracy nadrobimy, bo wieczór też będzie ciepły, 21 stopni. I wspomnę jeszcze, że jutro do 28, środa, już z trochę większym zachmurzeniem i przelotne opady są w prognozach. Cały tydzień z temperaturą 20+.
15: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Znamy nowe ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. Za litr 98 6 zł i 99 groszy, a za diesla 7 zł i 31 groszy. Regulowane ceny paliw wprowadzone przez konflikt na Bliskim Wschodzie mogą z nami zostać na dłużej, ale czy program ceny paliw niżej zostanie przedłużony na wakacje?
16: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
15: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja. Agresor wciąż poszukiwany na terenie Poznania. Poszkodowani odmawiają współpracy ze służbami. Trwa ściganie sprawcy wczorajszego ataku ostrym narzędziem na terenie osiedla maltańskiego. Dwóch mężczyzn zostało rannych, trafili do szpitala.
17: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Obaj mają notowania kryminalne. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
15: Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. Lalka, Antygona, Przedwiośnie czy rozprawkę na temat wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość? To na egzaminie dojrzałości z polskiego maturzyści odłożyli właśnie długopisy.
18: Super, bardzo super.
19: Rozprawka też na temat lalki była.
20: Ile procent pani obstawia?
19: Przynajmniej 50, żeby było.
18: No ja sobie pod lalkę zrobiłem wypracowanko.
21: Była dość trudna rozprawka, ale tak to całkiem okej. Okay.
22: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział.
20: Łatwe zadanka, fajne lekturki były też.
15: Mówili maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie Legii. W sumie ponad 5 tysięcy osób. Jutro egzamin z matematyki.
3: SK2 News, Kraków.
14: Kasia Snakowska. E-sportowe emocje na Uniwersytecie Ekonomicznym to w ramach juwenaliów. Dziś na kampusie UEG Gaming Stage trwają turnieje w Counter-Strike'a, FIFA czy League of Legends. Są też nowości.
23: W tym roku nowość F1 Assetto Corsa.
24: Także mamy fotobudki, mamy różne stare gry.
14: Mówią Katarzyna Brzuska i Dominik Markowicz, koordynatorzy UEG Gaming Stage. Ponad 40 km trasy, 6 kultowych mostów i tłumy krakowian wzdłuż ulic. 100 Harley'ów przejedzie w sobotę przez miasto w wyjątkowej paradzie. To piąta edycja Harley Owners.

0: Tak się mówi, jak się jest w Disneylandzie, bo to nasz Disneyland w Westce 2 i w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów. A propos Disneylandu i rodzinnej atmosfery. Populacja spada, czytam w internecie. Jest nas coraz mniej Polaków. Główny Urząd Statystyczny podał, że jest nas mniej, populacja Polski znowu w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem. No to co, ta prognoza na ten najbliższy czas? Żeby był to czas możliwego wzrostu rodzinnej atmosfery?
1: SK2.
0: Mam coś takiego, na mniej gadania, więcej działania. Trzy razy bardziej. Hania Kuzimowicz, WSC2.

0: Dawid Podsiadło w SC2 z nowym kawałkiem Sezon, który zapowiada jego krążek. Sezon na najlepsze polskie hity w SC2 cały czas trwa. Dzisiaj, no właśnie, jest czwarty dzień maja. A mnie się pomyliło i na 726-826-826. Dobrze, że jesteście wy czujni słuchacze w dzień makijażu, bez makijażu.
1: Witam, stały słuchacz, ja mam taką uwagę, kierowca zawodowy do tego redaktora od tapety. Dzisiaj jest 4 maja, zgubił gdzieś dzień w tej tapecie. Dziękuję, stały słuchacz.
2: SK2.
0: Zgubiłem dzień przy kładzeniu tapety, ale wałek.
3: Autopromocja.
4: Prawda po wywiadówce.
5: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
6: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
7: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
8: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
9: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
8: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
10: Reklama. To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
11: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
10: A to już sprawi.
3: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
11: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
3: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
12: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
19: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.

0: Westy2 Jugopolis i Maciej Maleńczuk, który nigdy nie zrobił matury, ale za to zrobił karierę muzyczną. A jaka gwiazda dzisiaj pisała maturę, o tym w newsach Eski2. O 15 wszystkiego się dowiecie.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
9: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
8: A to już sprawi.
10: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
9: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają

0: logo systemu kaucyjnego czy nie? Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Nawet pół godziny w korku to strata na A4 między Wisłą a Łagiewnikami kierunek lotnisko. To może być efekt majówkowych powrotów, bo niektórzy przedłużają długi weekend. W samym Krakowie na pewno postoicie na ulicy Księcia Józefa do skrętu w Rybną, na 29 korek do Opolskiej wzdłuż cmentarza Rakowickiego i ulica Konopnickiej z mostem Dębnickim do Jubilata to klasyk. Piękna pogoda w ten poniedziałek w Krakowie, do 26 stopni i bezchmurnie, jutro 28 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: Jest 15. News ESKI 2, Jakub Konieczkowicz. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie mają być mniejsze. A na co zostaną przeznaczone? Mateusz Chłyston.
9: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
8: A rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają procedury, a unijni urzędnicy będą działać szybko. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
10: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby.
8: Relacjonuje rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Gwiazda FC Porto na maturze w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości. Jak poradził sobie z językiem polskim?
11: Panie Tama się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
8: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. Dodajmy, że między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
12: SK2 News, Kraków.
7: Kasia Stakowska. Wisła Kraków jedną nogą już w Ekstraklasie. Po wczorajszym zwycięstwie 2-1 na wyjeździe ze Stalą Rzeszów Biała Gwiazda musiałaby mieć wyjątkowego pecha, by nie awansować. Nad drugim Śląskiem Wrocław ma 5 punktów przewagi, nad trzecią Wieczystą 9 punktów, a do końca sezonu jeszcze tylko 3 kolejki. A Wieczysta będzie trzymała Kraków w napięciu do ostatniego meczu, bo nad czwartym Chrobrym Głogów ma 2 punkty przewagi. Na razie jest w strefie barażowej, więc niewykluczone, że do Ekstraklasy awansują w tym sezonie aż 2 krakowskie kluby.
13: Poniedziałkowe popołudnie i to po majówce w pracy, co tam u Was kawa, no i pewnie szybkie podsumowanie. Każdy teraz sobie opowiada, gdzie był, co tam zrobił i kto do dziś nie do końca pamięta, co tam dokładnie w majówkę wywinął, a my z Natalią Kukulską, Mrozem Widzę i Patrycją Markowską, no i z Wami, najlepszymi słuchaczami ESKI 2, wywijamy najlepsze polskie numery, które pasują do każdej historii.

0: Dodaj jej pamiętnik w SC2. Słuchajcie, mamy bardzo kosmiczny klimat nad głowami, romantyczny taki, a zbliża się maksimum roju meteorów. W środę, pojutrze już, niebo odpali prawdziwy pokaz. Nawet do 50 spadających gwiazd i to na godzinę. No to sporo, a że spadające gwiazdki przecież spełniają życzenia. Trzeba tylko sobie takie pomyśleć, jak gwiazdka spada, to tego wieczoru co wy sobie będziecie życzyć? 726-826-826, radiowy messenger. Co będziecie sobie życzyć, kiedy gwiazdki z nieba będą spadać? Ja bym sobie życzył, żeby... Bo ten rój meteorów ma być w środę. To żeby zamiast czwartku był już piątek.
1: SK2.

0: Ten tydzień to dopiero się zaczyna, więc nie wiemy, co będzie poza tym tygodniem, ale już teraz o 15.30 Jakub Konieczkowicz w studiu i bieżące wiadomości w ST2.
1: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym. Przypomnijmy, Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Na stronie internetowej policji opublikowano list gończy z wizerunkiem i danymi poszukiwanego adwokata. Sprawca ataku na terenie Poznania zatrzymany, podała wielkopolska policja. Chodzi o mężczyznę, który ranił wczoraj ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala, sprawca biegł z miejsca zdarzenia. Mimo braku współpracy ze strony poszkodowanych, policjanci namierzyli napastnika. Został zatrzymany na poznańskich Jeżycach. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do daty nadania Bełchatowowowi praw miejskich.

0: Trąbeczkę o tej porze też robi niezłą robotę. Wesce 2, Grażyna Łoboszewska. 15:41. Grażyna Łoboszewska, czas nas uczy pogody. Myślisz, że jesteś tak młody? A propos, głosówka na Messengera trafiła, Eski 2.
1: Witam, z tej strony Tomek z Jeleniej Góry. W poniedziałek mam 41 lat i 4 dni wolnego, więc to się dzieje. Dzisiaj wszyscy pracują, a ja świętuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i dla ciebie wszystkiego najlepszego, ale piękny prezent urodzinowy, naprawdę od szefa. 4 dni wolnego. Taki to pożyje. I to więcej niż 100 lat. Eska 2. Czego życzymy? A najlepsze hity polskie za moment. Oskar Cyms i tegoroczne męskie granie w Esce 2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
5: Mazurska majówka, Esca 2.
6: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
7: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
8: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po.

0: Stani 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach?

0: Teraz jeszcze śpiewa Zalia, wcześniej Vito Bambino, a za chwilę Igor Herbut. To tegoroczny skład męskiego grania. Tak się składa, że za chwilę 16 i punktualnie. Złożone już ma dla was Jakub Konieczkowicz najważniejsze świeże newsy w ST2.
1: Reklama.

0: TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: To jest to. Do autobusów w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
5: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
4: A to już sprawia sprawi.
6: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
5: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Na Zakopiance w Myślenicach od dziś do czwartku spore utrudnienia. Jedziemy jedną nitką po jednym pasie w każdym z kierunków i korek w tym miejscu. Ogonek też na S7 w Nowej Hucie do Nowego Ronda z ulicą Kocmyszowską, a czwórka między mostem przez Wisłę a węzłem Łagiewniki kierunek Lotnisko ze sporym opóźnieniem, a tuż obok ulica Skotnicka w Krakowie właśnie do zjazdu na autostradę Sznur Aut. 21 stopni będzie wieczorem w Krakowie i pogodne niebo.
15: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Jest 16. News SK 2. Jakub Konieczkowicz został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. Na linii Paweł Adamczewski, który zna szczegóły.
18: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
17: Relacjonował Paweł Danczewski. Dziękuję. Sytuacja już pod kontrolą. Drugą dobę trwa akcja gaszenia lasu pod Kołobrzegiem. Obecnie pożar już się nie rozprzestrzenia, natomiast wciąż pojawiają się punktowe zarzewia ognia, które starają się ugasić strażacy.
19: Mamy do czynienia z podłożem torfowym, z utrudnionym dojazdem oraz dużą ilością tak naprawdę suchego materiału palnego. Ciężko jest nam określić, ile to potrwa? Kilkadziesiąt godzin, kilkanaście.
17: Relacjonuje Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Pożar objął łącznie 22 hektary zalesionego terenu. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii. Dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
20: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych celów.
17: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala. Jak dodaje, to pierwsze takie

0: Wydarzenie w historii tej placówki.
1: SK2 News, Kraków.
2: Kasia Snakowska, ponad 200 wykroczeń na Zakrzówku podczas majówki odnotowała Straż Miejska w Krakowie. Choć sezon jeszcze się nie rozpoczął, na kąpielisku pojawiło się wielu chętnych do wypoczynku. Większość mandatów dotyczyła nieprawidłowego parkowania.
3: Co dotyczyło tych osób, które zostawiały samochody w jakimkolwiek miejscu, byleby jak najbliżej kąpieliska.
2: Mówił rzecznik Krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł. Miejsca postojowe tylko dla mieszkańców i pilotaż automatycznego nadzoru nad parkowaniem to zmiany na ulicy Długiej w Krakowie, które wchodzą 6 maja. Mają zakończyć problemy z blokowaniem przejazdu tramwajów przez źle zaparkowane auta.
4: Patrzę na tą mapkę pogodową, jeszcze w całym kraju powyżej 20 stopni, nad większością kraju też słońce. Zatem zarzucamy okularki na nos i można włączyć klimę w aucie. A jak nie działa, to zrobimy klimę i to w SC2 razem z Dawidem Podsiadło i go wpadnie w tej godzinie i inne hity.

0: Ja mogę być, tak być z ogromną przyjemnością obejmowany. Również przez Artura Jeżąbka, jest już w studiu, sprawdził zasady gry na maturze. Telefon na egzaminie, hit czy kit?
1: Jeżąbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, temat stary jak matura, ale jak co roku wraca jak bumerang. Telefony, smartwatche i inne cuda techniki na egzaminie dojrzałości. Czy można je wnosić? No i nie, nie można. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, żadnych komórek, żadnych zegarków z funkcją, nie wiem, hej Siri, co to jest fotosynteza? Totalny zakaz. Okej, są wyjątki, na przykład jak ktoś ma cukrzycę i potrzebuje aplikacji do monitorowania poziomu glukozy, to da się to wcześniej zgłosić i załatwić zgodę, ale teksty w stylu, proszę pani, ja bez smartwatcha to się stresuję, no tutaj raczej nie przejdą. Na maturze można mieć dowód, czarny długopis, linijkę, cyrkiel, ale żadnych amuletów, pluszaków ani kubka, nawet z napisem najlepszy maturzysta świata od cioci. Tylko wy, wasz stres i kawałek papieru. A jeśli ktoś mimo wszystko spróbuje wnieść telefon, to może się skończyć to tak, że jego matura potrwa trochę dłużej. Tak, no, do przyszłego roku.
1: Jeżąbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo w SC2. Szybko trzeba będzie teraz wchodzić na Kasprowy Wierch, bo coś tam nie działa. Jakub Konieczkowicz powie wam w newsach SK2, co tam się wydarzyło. 16.30.
1: Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się dziś w sieci. CKE nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To w sprawie dzisiejszego egzaminu z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna analizuje sprawę wycieku, a więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda, a wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w rejonie grójeckim. Do Urzędu Wojewódzkiego na Mazowszu zgłosiło się już ponad 400 poszkodowanych gospodarstw. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony jej wiosenny przegląd. W tym czasie na Kasprowy Wierch będzie można dostać się jedynie na piechotę. Wraz z unieruchomieniem kolei głównej stanął też wyciąg narciarski w Dolinie Gąsienicowej. Choć śniegu w górach nadal sporo, sezon narciarski zakończono z uwagi na budzącą się do życia przyrodę.

0: W SC2ONA wczoraj jeszcze Agnieszka Chylińska na koncercie na pełnych obrotach w Jarocinie dawała czadu. Był ogień, zero hamulców, a my w SC2 mamy też własny koncertowy plan na majówkę, kochani. Wyobraźcie sobie, Mazury, jezioro, las, wieczór, ognisko, no i Kuba, grający tylko dla naszej ekipy swoje hity i to w hotelu w Mikołajkach, albo przed hotelem, tak. Jedzenie do tego, spa, jakieś warsztaciki grillowe, śmiechy do rana przy ognisku. Pierwsza dołączyła dzisiaj do naszej radiowej paczki Eski 2 Basia i powiedziała jasno.
1: Chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: I Basia będzie to robić razem z nami już w przyszłym tygodniu i ze swoim mężem, którego zabiera. No i może z tobą, albo z tobą. Dołącz też do naszej bandy pozytywnie zakręconych słuchaczy Eski 2, których zabieramy na mazurską majówkę w przyszłym tygodniu do Mikołajek na takim wyjeździe. Najważniejsze, aby w odpowiedniej być załodze.
2: Eska 2.
0: Twórz taką załogę razem z nami, sk2.pl. Jutro może to ty do nas dołączysz.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina. Agawa.
5: Kolor.
6: Też agawa? Nie.
4: Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty.

0: i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
16: I po reklamie.

0: Kaśka Kowalska i dlaczego nie w SC2? Dlaczego by sobie tak nie wydłużyć tego majówkowego weekendu? Kinga, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to wspaniały pomysł, szczególnie, że pogoda nadal dopisuje.
0: No, widzę, że po tej majówce jesteś tak opalona, jakbyś do Grecji się przeprowadziła.
1: I vice versa.
0: Zostawiam was z Kingą i z najlepszymi polskimi hitami. My kontynuujemy to, co najlepsze, również majówkowe szaleństwa. Będzie dym. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Zapraszam. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: 21 stopni to temperatura w poniedziałkowy wieczór, w nocy 10, jutro od rana w Krakowie bardzo ciepło, szybko będą się podnosić na skali słupki termometrów i w tym kulminacyjnym momencie wtorku nawet 28 stopni w cieniu i bez opadów te mogą się

0: pojawić koło środy, ale będą raczej słabe i przelotne. Do końca tygodnia na termometrach nie zobaczymy mniej niż 20 stopni Celsjusza. Zostańcie z nami, news za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
4: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
3: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
5: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
6: Chciałabym 60.
7: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
8: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
3: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
2: Dodajmy, maturę w tym roku zdaje ponad 344 tysiące osób. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Mowa o adwokacie od Trumien na Kółkach. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym zginęły dwie kobiety.
9: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
2: Mówi Kamila Sowińska z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, o wypadku stało się głośno, gdy Paweł Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Nie jeden, a co najmniej 3 bobry żyją w Morskim Oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło tam rodzinę. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej. Jest ich tam o wiele więcej.
10: Ściął mi ostatnio miodłę, która 200 lat już miała. Pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
2: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego też ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.
11: SK2 News, Kraków.
0: Kasia Snakowska. 30 milionów złotych są winni gapowicze z Małopolski, podaje Krajowy Rejestr Długów. Rekordziści w Krakowie są zadłużeni nawet na ponad 100 tysięcy. Wielu dłużników to osoby w kryzysie bezdomności, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
12: Powinny swoje zadłużenie spłacać. Niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
0: A 200 złotych to kara za brak biletów w krakowskim MPK. Kraków Airport obsłużyło w kwietniu 1 200 000 pasażerów. To o 13% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Przypomnę, że dla podróżnych otwarty jest już nowoczesny terminal wspierający.
13: 3 minuty po godzinie 17. Dzień dobry. M jak majówka, M jak matura i N jak najlepsze polskie hity. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wszystkim, ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity, Warius Manx, na dobry początek, Pocałuj noc. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie.
11: SK2

0: Urszula, Malinowy Król. Tak wam gramy w Radio SK 2, 21 minut po godzinie 17. Dzisiaj czwarty dzień maja. Ja wiem, że niektórzy jeszcze dogorywają po majówce, ale są też tacy, których zżera stres. I są to maturzyści, ale też abiturienci, bo tak można ich nazwać. Więc ja zaczęłam szukać. Przegrzebałam sobie internet i znalazłam różne wersje poradników dla maturzystów. Czyli co zrobić, żeby się nie stresować, jak się do tej matury przygotować, jak się zachować dzień wcześniej. I mam pewne propozycje, ale najpierw chciałabym zapytać was, bo dzisiaj był język polski, jutro jest matematyka, więc jakie wy macie porady dla maturzystów? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, zostawcie głosówkę bądź... Radia SK2, bardzo chętnie się nimi podzielę, tylko dajcie znać, jakie macie porady dla maturzystów. A ja już teraz gram, Jeremi Sikorski, wracam w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Metzner i Gotham, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a ja pytałam was o wszelkie porady dla maturzystów. I odezwała się do nas Joasia. Halo, halo, Joasiu, jesteś?
1: Drodzy maturzyści, teraz już tylko spokój was uratuje. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli coś nie pójdzie, to nie jest egzamin do NASA. Zawsze są poprawki. Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim maturzystom.
0: Bo jak to się mówi, bez spiny są drugie terminy.
2: SK2.
0: Dzięki bardzo, Asiu, za wiadomość. Dla ciebie mam oczywiście gadżety Radia SK2, a wszystkich tych, którzy jeszcze wiadomości nie wysłali, zachęcam. Piszcie do nas, jakie macie porady dla maturzystów.
3: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
4: O nie, nie tym razem.
5: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
6: Mazurska majówka SK2.
7: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
8: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
9: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
10: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę.

0: miał źle.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
2: I po reklamie.

0: siebie.
1: Mezo, Liber, Aniele, tak wam gramy chwilę przed godziną 18 w Radiu SK2. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Lor, Wszystko jedno, wszystko źle, ale będą też Bracia i Za szkłem.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 000.

0: 600 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: I po reklamie.
4: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Informacje z ostatniej chwili. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Trwa akcja policji na miejscu. Według doniesień niemieckiego dziennika Bild poszkodowane zostało co najmniej 8 osób. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 49 groszy. Za diesla zapłacimy 7 zł i 31 groszy. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
5: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
4: Jak na razie jednak program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Stefan Hortgacher wraca do Polski. Przekazał dziś Polski Związek Narciarski. Austriak zajmie się koordynacją systemu szkolenia. Maciej Maciusiak.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radio SK 2, 16 minut po godzinie 18. Jeśli wy, drodzy maturzyści, po dzisiejszym egzaminie dojrzałości z języka polskiego macie takie, że wszystko jedno, wszystko źle, to spokojnie. Słuchacze Radio SK 2 przychodzą wam tutaj z takim poradnikiem dla maturzystów. I Marzenka napisała: jak ja zdawałam swoją maturę, to mi nauczyciele powtarzali, żeby się nie stresować, bo to tylko taki większy sprawdzian, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat. Rzeczywiście, choć ja wiem, łatwo się mówi, ciężej się robi.
1: SK2.
0: No ale my gramy dalej, tak żeby was odpowiednio odstresować. Jamal i Polisman. Jak to?

Ale zrobiło się sentymentalnie i przyjemnie. I tak, jakbyśmy wszyscy siedzieli przy tym majowym ognisku. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, 27 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a my cały czas kręcimy się wokół matury i maturzystów, a także abiturientów, bo również tak można ich nazwać. I teraz przychodzę z tym pomocnikiem maturzystów, który znalazłam w internecie.

Otóż okazuje się, że są pewne zasady, których trzeba się trzymać. Sen powinien wygrywać, nauka w nocy totalnie się nie opłaca. To jest najgorszy pomysł, więc już odłóżcie te zeszyty, odłóżcie te wzory matematyczne i po prostu odpoczywajcie. Słuchajcie najlepszych polskich hitów, a o godzinie 22 pójdźcie spać. Warto też zrobić coś, co Was wyciszy, czyli na przykład wybrać się na spacer, a pogoda sprzyja w wielu miejscach w Polsce. I jeśli chodzi o naukę, no to lepiej się już dzisiaj nie uczyć, bo może się okazać, że do jutra totalnie o wszystkim zapomnimy. No to co, drodzy maturzyści, powodzenia, czas na relaks i słuchanie najlepszych polskich hitów. Już teraz coś specjalnie dla Was. Coś, co bardzo wszyscy lubicie. Victoria Kida, Oskar Sims. Gdy będziesz sam.

0: własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: I po reklamie.

0: Tyle słońca w całym mieście. I to dosłownie Anna Jantar tak nam gra przed godziną 19 po 19. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny? Można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Szukacie niebanalnego prezentu lub chcecie zacząć przygodę z kolekcjonowaniem? W ten weekend w Pałacu Potockich Targi Młodej Sztuki. To okazja, by bez galeryjnego dystansu spotkać ponad 70 artystów z całej Polski. Kupicie tam wszystko, od unikatowych wlepek i zinów za kilka złotych po profesjonalne rzeźby i płótna nagradzanych twórców. Wstęp jest wolny, na drzwi otwarte dla każdego, niezależnie od wiedzy o sztuce czy grubości portfela.
0: 19.

płótna nagradzanych twórców. Wstęp jest wolny, na drzwi otwarte dla każdego, niezależnie od wiedzy o sztuce czy grubości portfela. 19.

0: Mam też zasady tej gry, ale zanim to nastąpi, to pogram wam trochę najlepszych polskich kawałków. Grzegorz Chyży i Tap na chwilę. Tak zaczynamy godzinę 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Gosia Andrzejewicz, Pozwól żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, a już za chwilę nie dość, że usłyszycie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą do was przychodzę. Jeżeli chcecie wziąć udział w tej zabawie, no to wystarczy, że wyślecie na Messengerze Radia SK2 swój numer telefonu. A zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady i odpowiedzieć na wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tu jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2, swój numer telefonu, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Daria Zawiałow, Złamane serce jest okej, już teraz.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski i Młodość. Ci bracia zaskakują wielkim talentem. A już teraz my zobaczymy, czy Ania poradzi sobie w naszej zabawie. Jakiej?
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Właśnie takiej. Razem z nami jest Aniu.
2: Dobre.
0: Cześć Aniu, cześć. Powiedz mi, co ty porabiasz? Ty chyba w samochodzie, prawda?
2: Wracamy z zajęć.
0: A, powrót z zajęć, rozumiem. No dobrze, to ja z tego, co słyszałam, to jesteś też ze swoim tatą. Jak tata ma na imię?
3: Tomek, tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Tomku. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że tutaj we dwójkę dacie radę i przejdziecie przez te wszystkie pytania, które dla was przygotowałam. Zasady są następujące, ja je jeszcze szybko przypomnę. Zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli wam się uda, to zgarniacie oczywiście tutaj ode mnie gadżety Radia SK2. Czy jesteście gotowi?
3: Tak, jesteśmy.
0: Dobra, ważne, żeby mówić do mikrofonu, żeby było dobrze was słychać, okej?
3: Okej, okej.
0: Super. To w takim razie zaczynajmy. Lubisz biały kolor?
2: Lubię.
0: Jeśli zamieszasz czarny i biały, to uzyskasz biały?
3: Nie, koniecznie.
0: No to nie, dobra. A czarny?
2: Też.
0: Kiedy mówię biały, myślisz o śniegu?
3: Zdecydowanie.
0: Na biegunie północnym jest śnieg?
2: Jest.
0: Co powiedziałaś? Nie?
2: Absolutnie.
0: Dobrze, udało się. 6 pytań przeszliście. Troszeczkę to niekoniecznie takie naciągnięte, ale zaliczamy, moi drodzy. więc bardzo dziękuję. Oczywiście dla was kubek Radio SK2. Mam nadzieję, że mile spędzicie to popołudnie i że bezpiecznie dojedziecie do domu.
3: Tak, dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się. Fajnie. Hej, papa.
3: Dzięki bardzo, hej.
2: Do widzenia.
0: A my gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Goja i Smak Słów.

0: Marisa i Odkochaj. Tak wam gramy w Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało nam do 20, a to oznacza, że jeszcze do tej 20 trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Tymczasem ja chciałabym was zapytać, co wy robicie? Co tam się u was dzieje? Gdzie jesteście? Dajcie znać, po godzinie 20 pogadamy sobie o tym, jaki muzyka ma wpływ na wasze samopoczucie, ale także na ćwiczenie na siłowni, bo jak się okazuje, ma to bardzo duży wpływ. No ale o tym opowiem wam po godzinie 20, a teraz gramy. Już za chwilę Bledka i Dwa Dni, między innymi, ale pojawi się też Sanach i Krzysztof Zalewski, Evi Valarte.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina? Agawa. Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: jeden z tych numerów, który bardzo często śpiewamy na imprezach, prawda? Na majówce śpiewaliście, dajcie znać koniecznie. Wilki i Baśka, tak, wam gramy w Radio SK2. Zbliżamy się do godziny 20. Po 20. między innymi Dodaj Pamiętnik, ale także Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Czy sztuczna inteligencja oduczy nas myślenia? Już niedługo Kraków stanie się światową stolicą nauki. 19 maja ruszy Copernicus Festival, którego tegorocznym hasłem jest złożoność. W Muzeum Inżynierii i Techniki pojawią się absolutne gwiazdy, m.in. John Hawkes. Porozmawiamy o ewolucji człowieka, czarnych dziurach i tajemnicach naszej świadomości. Eventy w ramach festiwalu są bezpłatne, więc jeżeli chcecie zrozumieć, jak działa świat, zarezerwujcie sobie czas.

20 na zegarkach godzinę. To właśnie rozpoczniemy sobie z Ryszardem Rynkowskim i Nie budźcie marzeń ze snu. A wy w tym czasie cały czas wysyłacie na Messengerze Radia SK2, co robicie, gdzie jesteście. Kasia napisała na przykład, że ona właśnie planuje wyjść na spacer. A propos tych spacerów i wszelkich zabaw ruchowych, to będę miała dla was bardzo ważne informacje, bo muzyka pomaga. O wszystkich szczegółach już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Tak, wam gramy w Radio SK2. Carla Fernandez i Chcę tu zostać. Swoją drogą, jeśli wy zamierzacie wybrać się gdzieś na spacer bądź na siłownię, to ja przychodzę do was z jedną bardzo ważną poradą. Mianowicie, wasza playlista ma ogromny wpływ na to, jaka będzie wasza wydajność na treningu. Ja wiem, mogłoby się wydawać to dziwne, spokojnie, całe szczęście jest Radio SK2, które przygotowuje najlepsze polskie hity i ta wydajność może się zwiększyć, no ale poczekajcie. Eksperci mówią, że nasza ulubiona playlista może zwiększyć wytrzymałość na treningu nawet o 20%, bo pomaga oszukać zmęczenie i wytrzymać dłużej bez większego wysiłku. Jestem pełna podziwu, nie testowałam. Jeśli wy też nie, to śmiało warto to zrobić. No to co, ja wam ułożyłam tak playlistę razem z Radiem SK2, że będzie idealnie i ta wydajność będzie zwiększona i forma na lato się zrobi praktycznie sama. Bajm i płynie w nas gorąca krew, no idealnie pasuje na trening.
1: SK2.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: I jakie to jest dobre, jak to dobrze brzmi, jak to szybko wpada w ucho. Maciej Musiałowski i Flora, czyli najnowszy singiel, najnowszy numer od tego właśnie artysty, zarówno muzyka, jak i aktora. I on już powiedział, po pierwsze, że ten numer powstawał w 40 minut, po drugie, że to jest zapowiedź jego całego albumu. Czekamy z niecierpliwością, Maćku. I gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już za chwilę Kaśka Sochacka, ale będzie też Manam.
1: SK2. Reklama.
2: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli. Byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjnia bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
3: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

Kuba i Kuba, stygnie lato. Taki typowy letniaczek, który będzie można śpiewać razem z chłopakami na żywo. Już niedługo, bo przypominam, że już 12 maja rozpoczyna się Mazurska Majówka Eski 2. Wy też

0: Możecie tam z nami być? Wystarczy, że zajrzycie na esk2.pl, tam szczegółowe informacje na temat naszej wspólnej akcji. A ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17:00. Kinga Baryga, pa pa!
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Krakowscy rzemieślnicy wychodzą z cienia. Już 15 maja w Muzeum Krakowa otwiera się wystawa Kunst i Fach, która pokaże fascynującą drogę od ucznia do mistrza, od XVI-wiecznych garncarzy po współczesnych fachowców. Ale to nie tylko historia. Miasto ogłosiło start bonu rzemieślniczego. Od lipca krakowianie będą mogli dostać do 100 zł dofinansowania na naprawę butów czy zegarka. To świetna okazja, by wspierać lokalne pracownie i wybierać jakość zamiast masówki.
16: Magazyn lokalny.
17: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. 80 tysięcy złotych przeznaczy gmina Skawina na dofinansowanie do podziemnych zbiorników na deszczówkę. Magistrat zachęca do gromadzenia wody opadowej, którą można wykorzystywać na przykład do podlewania ogrodów. Poza zbiornikami podziemnymi można też wypożyczyć od gminy zbiornik naziemny, przypomina Grzegorz Chorwacik z Wydziału Klimatu Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
18: W poprzednich latach również udzielaliśmy dotacji celowych dla naszych mieszkańców do zakupu podziemnych zbiorników na tą deszczówkę. 23 lutego ruszył nowy nabór z uwagi na przeznaczenie kolejnej puli środków na ten cel. Nasi mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie zbiorników podziemnych, gdzie wysokość dotacji wynosi 100 zł do każdych rozpoczętych 100 litrów pojemności zbiornika podziemnego. Mogą to być nowe zbiorniki podziemne albo już wykorzystywane wcześniej, na przykład nieczynne szamba w związku z tym, że ktoś się podłączył do sieci kanalizacyjnej. Maksymalny koszt dotacji do zbiorników podziemnych wynosi 3000 zł, a w przypadku dostosowywania istniejącego zbiornika podziemnego do gromadzenia deszczówki nie może przekroczyć 1000 zł.
19: Co do samych zbiorników podziemnych, co to tak naprawdę jest? Jak one wyglądają? No wiadomo, że trzeba wykopać prawdopodobnie dół w ziemi i umieścić tam jakieś urządzenie czy jakiś zbiornik. Proszę powiedzieć, jak to rzeczywiście jest.
18: Dokładnie. Mieszkaniec dokonuje wykopu i umieszcza w nim różnych technologiach zbiorniki, podłącza je do rynny odpowiednim urządzeniem do zbielania deszczówki. Cały ten system może być również wyposażony, właściwie powinien być wyposażony w system do wypompowywania później tej wody ze zbiornika i wykorzystywania na przykład podlewania rabat czy też trawnika.
19: Co do samego dofinansowania, to jest tak, że najpierw trzeba samemu ponieść koszty inwestycji, a potem można zwrócić się do Was jako do Urzędu Miasta i Gminy Skawina i być może skorzystać właśnie z takiego dofinansowania.
18: Dofinansowanie jest w formie refundacji, czyli to najpierw mieszkania dokonuje wydatku, a później odzyskuje środki dotacji.
19: Ile mamy czasu na to, żeby się zgłosić?
18: Przyjmujemy zgłoszenia do momentu wyczerpania puli środków zabezpieczonych na ten cel. Ja tutaj podkreślę też, że wprowadziliśmy dodatkowe ograniczenia dla wnioskodawców, ponieważ dzisiaj udzielamy te dotacje wyłącznie naszym mieszkańcom zameldowanym na terenie naszej gminy. W związku z tym, jeżeli ktoś jeszcze nie dochował tego obowiązku meldunkowego, powinien to zrobić jak najszybciej, ponieważ wówczas czas może uzyskać

0: uzyskać taką dotację. Dodatkowo musi również mieć złożoną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, z której będzie wynikało, że wypełnia swoje obowiązki związane z uchwałą antysmogową. A w przypadku, gdy dany budynek powinien być przyłączony do sieci kanalizacyjnej, wykonał to.
1: Na ile są Państwo gotowi, jeżeli chodzi o możliwą pulę do rozdania w ramach dofinansowania do zbiorników podziemnych na deszczówkę?
0: Obecnie pula wynosi około 80 tysięcy złotych. Już niedługo, w związku z planowaną realizacją projektu unijnego, ta pula zwiększy się o kilkaset tysięcy złotych.
1: Omówiliśmy sobie zbiorniki podziemne, natomiast nie warto zapomnieć o zbiornikach naziemnych. Wielu osobom kojarzą się te zbiorniki z takimi klasycznymi, które widzimy na przykład na budowach bardzo często, czyli czerpiemy z nich wodę, ale nie tylko, jak się okazuje. Powiedzmy coś trochę więcej na ten temat, bo Państwo mają te zbiorniki, można je od Państwa wziąć i to niekoniecznie muszą być takie brzydkie czy mało pasujące do elewacji zewnętrznej zbiorniki na deszczówkę.
0: Dokładnie. W przypadku zbiorników naziemnych gmina Skawina oferuje ich bezpłatne użyczenie. Obecnie mamy zbiorniki o pojemności 360 litrów, 510 litrów lub 700 litrów. Jeżeli nasz mieszkaniec zameldowany na terenie naszej gminy byłby zainteresowany, może podejść do Wydziału Klimatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, złożyć wniosek o ich bezpłatne użyczenie, podpiszemy umowę i będzie mógł sobie odebrać te zbiorniki z punktu wyznaczonego przez pracownika.
1: Umowa na czas określony czy nieokreślony?
0: Umowa obowiązuje na 72 miesiące, na 6 lat. Później ten zbiornik przechodzi na rzecz mieszkańca.
1: Rozumiem, że to nie jest tak, że Państwo nie patrzycie też na ręce. Jeżeli ktoś od Państwa taki zbiornik użycza, no to musi dowieść tego, że faktycznie on jest przeznaczony do tych celów, które zawarte były w umowie.
0: Jak zawsze musimy weryfikować, czy środki publiczne przeznaczane mieszkańcom wykorzystywane zgodnie z celem. Tak samo, jeżeli użyczamy zbiornik na deszczówkę, czy faktycznie on służy zbieraniu deszczówkę. W umowie zawieramy takie zapisy, że możemy kontrolować i weryfikujemy przypadkowe budynki, czy na pewno te zbiorniki są użytkowane zgodnie z celem. Jeszcze się odniosę do wyglądu tych zbiorników. To oczywiście zbiorniki na deszczówkę naziemne nie muszą być standardowymi mauzerami. My oferujemy kanwy w różnych kolorach, albo szarym, albo ceglastym, ale również takie prostokątne zbiorniki, również estetyczne. Zapraszamy do Wydziału Klimatu, pokażemy, jak one wyglądają. Ewentualnie są one również widoczne w naszym artykule na stronie internetowej.
1: To można powiedzieć, że jeden z nich chociażby przypomina trochę grecką wazę. Ogólnie na temat deszczówki, na ile jest to pomysł, który powinniśmy szerzyć, bo jeszcze myślę, że kilka dobrych, jeżeli nie kilkanaście lat temu, była dosyć duża dyskusja na temat, że po prostu mamy kwaśne deszcze, które rujnują raczej gospodarkę, a Państwo mówicie o tym, że deszczówkę warto zbierać, więc jaka rzeczywiście jest prawda?
2: Wsparcia i pomocy.
1: Co robią wolontariusze? To jest tak, że oni prowadzą swoich młodszych kolegów za rękę, tłumaczą im pewne rzeczy, czy jak to wygląda?
2: Nie, zaczęliśmy od tego, że młodzież zaczęła organizować imprezy urodzinowe. Często w internecie pojawiają się takie filmiki, nikt nie zaprosił mojego dziecka na urodziny, bo jest inne w grupie. Chcieliśmy tego uniknąć, a w stowarzyszeniu działa bardzo duża grupa rodziców. W tej chwili mamy około 100 rodzin zrzeszonych w organizacji. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy organizować swoje urodziny. Czemu dziecko ma być w jakikolwiek sposób wykluczone? Zaczęliśmy dopasowywać mniej więcej grupki kilkuosobowe, dzieci w podobnym wieku, a starsi wolontariusze, młodzież organizuje całą imprezę. Młodzież przygotowuje zabawę, przygotowuje dekoracje, prezenty, kartki urodzinowe dla całej grupki, która urodziny świętuje. Bardzo fajna okazja do tego, żeby spędzić wspólnie czas, ale też, żeby młodzież mogła się wykazać. Zwykle dzieci są tak dobierane w tematyce, którą na przykład lubią. Urodziny są tematyczne. Na przykład zwierzęta, Afryka, państwa świata. I wtedy łatwiej też młodzieży wymyśleć, jak bawić się z tymi młodszymi dziećmi i jakie zabawy stworzyć.
1: Jak do Was można dołączyć? Wystarczy się zgłosić i powiedzieć, jestem gotowy, chcę pomagać?
2: Tak, jest wyznaczona tak naprawdę dwie osoby, Dorota, Asia i wspomaga ich Sylwia, które zajmują się przyjmowaniem nowych osób do grupy wolontariuszy. Ta grupa zaczyna coraz prężniej działać. Jest otwarta też na integrację. Oczywiście w ramach naszej grupy nie tylko działają dzieci z stowarzyszenia, ale również młodzież spoza organizacji i również dzieci, które zaburzeń, trudności rozwojowych nie mają, co też jest bardzo cenne, bo ta młodzież też automatycznie jest w grupie rówieśniczej, jest też w grupie wsparciowej, a dzieci, które trudności nie mają, uczą się tej pełnej tolerancji, akceptacji każdego zachowania, ale też odnajdywania się w różnych momentach.

0: ponad 600 nowych siedzisk, blisko 400 gniazdek ładujących, plac zabaw oraz pokoje przystosowane do potrzeb osób neuroróżnorodnych i z niepełnosprawnościami. Kraków Airport ma nowy tak zwany terminal wspierający. To duży krok w rozwoju krakowskiego lotniska, na którym z roku na rok przybywa pasażerów, mówił na prezentacji Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.
1: 11 milionów pasażerów w 2024, 13 w 2025, ponad 14,5 według założeń. Jeżeli wszystko na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje, to może być nawet wynik lepszy. 11, 13, 15. Wzrost liczby pasażerów najbardziej dynamiczny w Europie ze wszystkich portów lotniczych tej klasy. To jest gigantyczny sukces tych, którzy zarządzają lotniskiem, zarządu, pracowników, no i naszego rządu, bo podjęliśmy takie, a nie inne decyzje w inwestycje infrastrukturalne tutaj w Małopolsce, rozbudowa trzeciego pasa, południowej obwodnicy Krakowa, uwolnienie wreszcie z opłat w przyszłym roku bramek pomiędzy Krakowem a Katowicami, Beskidzka Droga Integracyjna, Sądeczanka, przekop tunelu, utworzenie nowej linii Podłęże Piekiełko. Wiele inwestycji o strategicznym charakterze ma miejsce tu w Krakowie. Otwarcie kolejnego terminala, żeby 50% więcej w ciągu godziny osób mógł on obsłużyć. To będzie chyba 2700, z tego co dobrze pamiętam z prezentacji. No to jest gigantyczny z 1800 osób, które teraz mógł obsługiwać. Bardzo dobra decyzja i ta inwestycja finansowa zwraca się w ciągu jednego roku i jeszcze na siebie zarobi.
2: Terminal tymczasowy, bo czekamy na tą dużą rozbudowę krakowskiego lotniska, ale to jest świetna infrastruktura, której bardzo, bardzo potrzebujemy. Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. Dlatego, że w tej części będzie 6 gate'ów non-Schengen, ale odzyskamy 2 gate'y do tej pory takie, które miksowały pomiędzy tymi strefami, więc i pasażerowie strefy Schengen, i pasażerowie strefy non-Schengen poczują zmianę na lotnisku. Mamy tutaj 632 fotele, które większość z nich jest wyposażona w prąd, który jest bardzo ważny na lotnisku, więc mamy gniazdka różnego typu, USB, zwykłe i też szereg pomieszczeń, których bardzo też potrzebowaliśmy. To są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i dla dorosłych, miejsca dla matek albo ojców, którzy się opiekują dziećmi, miejsce dla osób neuroróżnorodnych, gdzie będzie można się wycieszyć przed podróżą, pokoje modlitw, więc to nie są wielkie przestrzenie, ale taka infrastruktura, która też pokazuje pewien kierunek, w którym zmierzają lotniska, takiej dużej troski o pasażera i zapewnienia pewnych udogodnień dla osób z różnymi potrzebami, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Oczywiście czekamy na nowy terminal, ale to będzie duża zmiana dla naszych pasażerów. Ja przypomnę, że terminal, który mamy obecnie, on był przewidziany na 8 milionów. W tym roku, daj Boże, obsłuży 15, a dzięki temu miejscu będzie to bardziej komfortowo, sprawniej, lepiej. Jest to infrastruktura tymczasowa, ale zrobiona w bardzo wysokim standardzie.
1: Docelowo w 2029 roku powstanie kolejny nowy terminal i bardzo ważna decyzja środowiskowa o budowie kolejnego pasa startowego, bo ten, który jest, wymaga intensywnych napraw. Tu wykonują heroiczną pracę pracownicy portu lotniczego Kraków-Bajce, żeby utrzymać w standardzie pas startowy. Potrzebny jest nowy pas startowy.
2: Rozbudowa ruszy prędko, dlatego że mamy już pozytywną decyzję KIO, która nam pozwala podpisać umowę z wykonawcą, więc zakładam, że za kilkanaście dni do takiego podpisania dojdzie. W tym momencie przygotowujemy dokumenty. Lada moment rusza ta docelowa przebudowa na krakowskim lotnisku, która, jak przypomnę, pozwoli, żeby za 3 lata osiągnąć tą przepustowość w zasadzie dwukrotnie większą, bo na poziomie 16 milionów pasażerów. Rozpocznie się od zachodu, czyli odwrotnie niż pierwotnie pomyślane. Potem wejdziemy w tą przestrzeń za 3 lata. Chociaż pracownicy przychodzą i mówią: panie prezesie, nie burzmy, bo wyszło to fajnie, jest dużo oddechu. Trochę żal się tej przestrzeni pozbywać, ale mamy trochę inne plany. Chcemy też to miejsce dogęścić, więc będziemy burzyć. Chociaż jak państwo zobaczycie, naprawdę wygląda to dobrze. Jest to infrastruktura w wysokim standardzie, nie odbiegająca od tego, co jest w głównej części terminalu i z takim pewnym oddechem, bo jest duże, wszechstronne pomieszczenia. Jest czym oddychać.
0: To był prawdziwy test udawanych lotów. 300 ochotników wcielających się w rolę pasażerów wzięło udział w testach na nowym terminalu. Sprawdzali, jak wygląda cały proces, od odprawy aż po boarding, po drodze wypełniając ankiety mające pozwolić na wychwycenie potencjalnych niedociągnięć nowego obiektu.
3: Pasażerowie podróżujący rejsem linii PBZ Airlines do Chicago, PBZ 3004, proszeni są o kontakt z obsługą w wyjściu numer 19. Dziękujemy.
4: Bardzo duża przestrzeń, bardzo czysto. Brakuje jeszcze troszeczkę automatów. Wiadomo, nieotwarty terminal, więc nie można zrobić zakupów. Podoba mi się przestrzeń i jak tu jest czysto. To jest rzadko spotykane, no więc tutaj jest to widoczne.

0: sympatyczne bardzo.
1: Co sprawiło, że zdecydowała się pani tutaj przyjść?
2: Lubię podróżować, więc jakby to lotnictwo też jest mi całkiem bliskie. Duża część mojej rodziny też w jakiś sposób jest lotnictwem związana, więc obserwuję też stronę Kraków Airport. Zachęcił mnie post.
3: Jest to w sumie bardzo fajna okazja do przetestowania nowego terminala, no i też w sumie jakiegoś zostawienia feedbacku ze strony pasażera, no bo tutaj teoria teorią, a praktyka jak tutaj wygląda, no to inne. No z pierwszych uwag na pewno oznakowanie terminala trochę jest do poprawy, jest dosyć chaotyczne, ale mam nadzieję, że po tych uwagach zebranych przez lotnisko dojdzie do jakiejś tam poprawy.
4: Janusz Kardasiński, członek zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków-Balice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzamy testy terminalu wspierającego, które mają nam odpowiedzieć na szereg pytań związanych z czytelnością systemu informacji wizualnej, z wygodą korzystania z tego terminalu przez pasażerów. Mają za zadanie sprawdzić jego funkcjonalność. Pomysł na ten terminal urodził się około 9 miesięcy temu. To był zwykły po prostu pomysł. Nie było żadnych zaawansowanych prac nad tym terminalem w tamtym momencie i od tego momentu do dnia dzisiejszego upłynęło około 9 miesięcy. Mamy wybudowany terminal wspierający. Terminal wspierający został zrealizowany głównie dzięki temu, że zmieniliśmy etapowanie rozbudowy terminala głównego. Zaczynamy od części T6, co pozwoliło nam na niewyburzanie dawnego budynku cargo i adaptowanie go na właśnie terminal wspierający. Jest to normalny terminal, nie jest to żaden namiot, nie jest to obiekt o charakterze tymczasowym. Natomiast rzeczywiście po wybudowaniu terminalu T6 zostanie ten obiekt zburzony i w jego miejsce powstanie terminal T7, który będzie dopełnieniem całej bryły terminalu. To, że zostanie on zburzony po wybudowaniu terminalu T6, nie stanowi żadnej przeszkody ani żadnego problemu. Jest to działanie świadome, celowe, zamierzone. Po prostu do roku 2029, zanim nie rozbudujemy terminalu o część T6, nie moglibyśmy już praktycznie rzecz biorąc się rozwijać. Dzięki temu, że powstał ten obiekt, możemy jeszcze rocznie przyjmować między 1,5 a 2 miliony pasażerów więcej niż w tej chwili, bo nie moglibyśmy tych pasażerów już przyjmować. Przepustowość naszego aktualnego terminalu została wyczerpana. Ten obiekt kosztował około 25 milionów złotych, natomiast jest to inwestycja, która zwróci nam się w ciągu jednego roku, dlatego że gdy spojrzymy na nasze poprzednie sprawozdania finansowe, to zauważymy, że rentowność, zysk na jednego pasażera wynosi około 22 zł, więc jeżeli przejdzie przez ten terminal, dzięki temu terminalowi zostanie przez port obsłużony 1,5 miliona pasażerów, czyli ta dolna granica przedziału, to w ciągu jednego roku uzyskamy zysk na poziomie około 33 milionów złotych. Inwestycja potrzebna pasażerom, dająca im przestrzeń, wygodę podróżowania, zwiększająca przepustowość lotniska, pozwalająca na to, że lotnisko, zanim się jeszcze rozbuduje, może się nadal rozwijać, a dodatkowo inwestycja przemyślana od strony finansowej.
5: Olek Ruszkowski przyglądał się testom nowego terminala. W Małopolsce rośnie liczba osób zakażonych chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W ubiegłym roku borelioza zdiagnozowano u blisko 20 tysięcy mieszkańców regionu. To wzrost o 3 tysiące zachorowań w stosunku do roku 2020. Rośnie też liczba osób chorych na kleszczowe zapalenie mózgu, więc przed wypoczynkiem w zieleni warto zadbać o profilaktykę.
6: Żeby spotkać się z kleszczem, nie jest już potrzebny spacer do lasu.
7: Iwona Krzywda, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
6: Teraz wystarczy, że wyjdziemy do miejskiego parku, ogrodu na spacer z psem, odpocząć na działce czy przespacerować się po łąkach. Wszędzie tam możemy spotkać kleszcza, bo wszędzie tam te kleszcze bytują. Jak wskazują eksperci, taki okres największej ich aktywności to jest od wczesnej wiosny do jesieni, czyli jesteśmy właśnie w tym momencie. Spotkanie z kleszczem jest bezbolesne, ale niestety może się wiązać z ryzykiem bardzo groźnych chorób odkleszczowych. W danych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ widzimy, że liczba tych chorób odkleszczowych rośnie. W ubiegłym roku do szpitali, poradni specjalistycznych i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób odkleszczowych zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób i to jest wzrost o 15% w porównaniu z rokiem 2020. Wśród tych osób najwięcej jest osób chorujących na boreliozę. To jest ta choroba bakteryjna, którą przenosi część kleszczy. W ubiegłym roku takich chorych z boreliozą było blisko 20 tysięcy. W 2020 roku to było niewiele ponad 17 tysięcy, czyli widzimy tutaj dynamikę.
8: Ale to nie tylko borelioza.
6: To nie tylko borelioza, jeszcze większy ten wzrost jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę kleszczowe zapalenie mózgu. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje rzadziej, ale jest też

0: chorobą znacznie groźniejszą. I tutaj ta dynamika wzrostu jest już niemal trzykrotna, bo w 2020 roku z powodu kleszczowego zapalenia mózgu leczyło się 36 pacjentów, w ubiegłym roku to było już niemal 100 pacjentów.
1: Te wzrosty są widoczne, a skutki tych chorób też są poważne, no bo borelioza to raz, to odkleszczowe zapalenie, no to chyba jeszcze większe konsekwencje tutaj tej choroby.
0: Tak, zdecydowanie kleszczowe zapalenie mózgu może się wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego tak istotne jest, że w tym przypadku mamy możliwość profilaktyki w postaci szczepień ochronnych. W przypadku boreliozy taka skuteczna szczepionka powszechnie dostępna jeszcze nie istnieje, natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu taka szczepionka jest. Jest to szczepienie zalecane i odpłatne. Można z niego skorzystać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku dorosłych osób także w aptekach. Za samą taką kwalifikację do szczepienia i wykonanie szczepienia nie płacimy, natomiast za preparat tak. Nasze dane pokazują, że w aptekach od sierpnia ubiegłego roku do lutego 2026 z takiego szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu skorzystało ponad 500 osób.
1: Widzimy, że takiego kleszcza mamy, prawda? No, powiedziała Pani, że no teraz już nie musimy iść na spacer do lasu, żeby takiego kleszcza złapać. To co

0: Mam taką kwalifikację do szczepienia i wykonanie szczepienia nie płacimy, natomiast za preparat tak. Nasze dane pokazują, że w aptekach od sierpnia ubiegłego roku do lutego 2026 z takiego szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu skorzystało ponad 500 osób.
1: Widzimy, że takiego kleszcza mamy, prawda? No, powiedziała Pani, że teraz już nie musimy iść na spacer do lasu, żeby takiego kleszcza złapać. To co

0: ze sobą jakiegoś pasażera na gapę, no to specjaliści podkreślają, żeby jak najszybciej go usunąć, bo im dłuższy ten czas, w którym kleszcz jest wbity w nasze ciało, tym większe jest też ryzyko, że ona z czymś zakazi, jeżeli przynosi którąś z chorób odkleszczowych. Żeby to zrobić skutecznie, warto w aptece zaopatrzyć się w zestaw, który pozwala na skuteczną usunięcie.
1: A tylko w ten sposób możemy pozyskać środki finansowe zewnętrzne na ratowanie tego kopca, więc to jest ten apel. A wiąże się to z tym, ponieważ żeby ratować ten kopiec, który jest zaniedbany, szacunkowy koszt remontu, jego zabezpieczenia tego kopca, tego, żeby można na niego można było bezpiecznie wyjść, to jest już dzisiaj około 6 milionów złotych. No, nikt z nas nie chciałby, żeby te pieniądze pochodziły i kosztem innych wydatków, które mamy w mieście, w związku z tym szukamy środków zewnętrznych.
2: Biorąc pod uwagę to, jak kopiec Wandy wygląda, sam miałem okazję kiedyś wejść na niego, nawet dla osoby, która teoretycznie nie posiada żadnych ograniczeń, to dalej jest dosyć duże wyzwanie, bo strome wejście, brak tak naprawdę schodów, czy całej infrastruktury wokół kopca. Czy Państwo też widzą, jako ci, którzy pod kopcem są regularnie, że to miejsce faktycznie wymaga tego remontu, wymaga rewitalizacji?
3: Kopiec Wandy jest przedmiotem zainteresowania ośrodka już od wielu lat. Sporo wydarzeń tam organizowaliśmy jeszcze w okresie przedpandemicznym. W ostatnich latach wspólnie z Fundacją Eko Travel i dzielnicą 18 Nowa Huta organizujemy w czerwcu przywitanie lata pod hasłem Kopiec Wandy. W tym roku też to wydarzenie będzie zorganizowane 21 czerwca o godzinie 17. Tematem będą związki ludzi i zwierząt, więc zapraszamy bardzo serdecznie już teraz na to wydarzenie w formie piknikowej. Natomiast ten kopiec obserwujemy na przestrzeni lat, wiemy w jakim jest stanie i tym bardziej cieszy nas, że w końcu wokół tematu kopca zaczęło się dziać i że przygotowywany będzie w tym roku projekt rewitalizacji. W kolejnych latach do tej rewitalizacji dojdzie, bo niewątpliwie kopiec na to zasługuje.
2: Te środki zewnętrzne skąd mogą być pozyskane? Bo też rozmawialiśmy przed nagraniem, że no, Unia niekoniecznie musi dać na tego typu inicjatywy pieniądze.
1: Zwłaszcza, że to mówimy o remoncie, a to takim miejscem, takim podmiotem, który może nie tyle chętnie, co da, może dać takie środki, to jest właśnie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. To jest komitet, który dysponuje rocznie przy panu prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej kwotą 40 milionów złotych, realizuje projekty ratowania różnych zabytkowych miejsc w Krakowie i tylko w Krakowie, to jest warte podkreślenia, w związku z tym to jest idealny podmiot, który może te pieniądze dać, ale żeby ubiegać się o te pieniądze, po pierwsze musimy zmienić statut prawny tego kopca, a po drugie musimy przygotować odpowiednią dokumentację. To już muszą przygotować miasto, musi odpowiednią dokumentację projektową. Dopiero wtedy wystąpić o te środki. Ale to jest ważne, żeby dwutorowo działać, żeby nie tracić tego cennego czasu, tak żeby, mam nadzieję, jak wszystko dobrze pójdzie w przyszłym roku, o te środki wystąpić.
3: Pierwsza kwestia to jest kwestia dostępności kopca i wejścia na jego szczyt, tak jak już zauważyłeś. To znaczy ścieżka, która prowadzi na kopiec, jest na pewno w stanie takim, który nie pozwala, zwłaszcza po deszczu, na wejście bezpieczne na kopiec, ale też powoduje dalszą degradację zbocza z kopca i też ludzie przez to, że ta ścieżka jest niezbyt wygodna, wchodzą na skróty na kopiec, więc wymaga to z pewnością też uporządkowania, żeby ograniczyć tą możliwość wejścia czy wjazdu czasem nawet na kopiec poza ścieżkami. Szczyt kopca również już się obsuwa, wymaga naprawienia ta przestrzeń, która się znajduje wokół pomnika przedstawiającego orła, projektu Jana Matejki. Natomiast też istotne jest to, co się dzieje wokół kopca i poprawa jego otoczenia. Byśmy nie bardzo chcieli zmieniać jego charakter, ponieważ jednak to położenie odludne też powoduje, że ten kopiec nie jest zadeptany, że pomimo sąsiedztwa kombinatu drogi S7, ten krajobraz dawny podkrakowski jest tam zachowany. Natomiast z pewnością kwestia bezpiecznego dojścia, czy czasem dojazdu, zwłaszcza na rowerach, czy dla osób o utrudnionym poruszaniu się, niewątpliwie wymaga poprawy, oznaczenia wymaga też dojście właśnie do kopca. Więc też zwracamy uwagę na te elementy, które nie dotyczą samego obiektu, natomiast też jego otoczenia. W tym roku będzie opracowany projekt. On powinien być poprzedzony też takimi badaniami sondażowymi, archeologicznymi, ponieważ kopiec nie był dotąd przebadany dogłębnie i w kolejnych latach liczymy na to, że będą prowadzone prace. Środki zostały zabezpieczone też w wieloletniej prognozie finansowej, więc przynajmniej teraz ta perspektywa poprawy stanu kopca jest już nieodległa.
1: Realnie na wcisie to potrwa, ale myślę, że w perspektywie 5 lat jesteśmy w stanie ten kopiec uratować.
4: Głosy w sprawie kopca Wandy zabrał Brian Bednarczyk. Za rok pierwsi uczniowie z Małopolski będą mogli zwiedzać Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie. To jedna z trzech takich inwestycji, które powstają w naszym województwie. Obok Popradzkiego Centrum w Rytrze i Centrum Ekologicznego w Ciężkowicach, które już działają. W Krakowie obiekt rośnie przy ulicy Modrzewiowej na Woli Justowskiej. Warsztaty i wystawy, które będą tam organizowane, pomogą uzupełniać szkolną wiedzę.
5: Zaprosimy Państwa za mniej więcej rok. Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. To będzie Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej.

0: jurański, czyli związany z Jurą krakowsko-częstochowską. Będziemy opowiadali tam o krajobrazie, o tym, w jaki sposób był on naturalnie kształtowany i o tym, w jaki sposób człowiek wpływa na ten krajobraz. Czyli zarówno te naturalne procesy geologiczne związane z fauną, florą, będziemy chcieli to pokazać, ale także te związane z człowiekiem i jego oddziaływaniem. Tam znajdą się dwie sale edukacyjne, jedna dostosowana właśnie do mniejszych dzieci, druga do młodzieży i sala wystawowa. Będzie tam także przestrzeń konferencyjna, gdzie zakładamy, że takie działania promujące konferencje związane z przyrodą, ale także ochroną środowiska pod egidą właśnie Eko Małopolska będą mogły się tam odbywać.
1: Przyjechali do nas i grają, więc no, ten skład udało się, powiedzmy, zrobić taki, żeby powalczyć o awans w tym sezonie i to było powiedziane przed sezonem, że każdy inny wynik niż awans będzie po prostu traktowany jako porażkę. No i dźwignęliśmy to. Dźwignął to sztab, dźwignęli to zawodnicy przede wszystkim. Mecz z Przeworskiem był meczem już przyjaźni, ale też trzeba zaznaczyć, że nie odpuściliśmy. Oni również, jakieś wiadomo zmiany były, ale no, nam się marzyło, żeby wygrać i tak naprawdę całą ligę rozegraliśmy z jedną porażką, gdzie wygrywaliśmy 2-0 w derbach z Wawelem u nich na hali. Przegraliśmy to 3-2 i to był jedyny zespół, który nas w tym sezonie pokonał.
2: Sportowo, która drużyna była taką najtrudniejszą w przestrzeni tych kilku miesięcy? Taka drużyna, która no, przysporzyła wam najwięcej problemów z racji tego, w którym miejscu się znaleźliście z Przeworskiem, to co, Przeworsk byłby takim zespołem albo jednym z tych zespołów?
1: Myślę, że tak, gdyby to był mecz decydujący o awans, myślę, że byłoby ciężko, natomiast z perspektywy całego sezonu, a w zasadzie z turnieju półfinałowego, gdzie po dwóch meczach wygranych graliśmy z Akademią Dęblin, która teoretycznie miała szansę, żeby być na jednym z premiowanych miejsc, czyli też były cztery drużyny, dwie wychodziły. Dęblin musiał z nami wygrać bez straty seta i prowadził z nami 2-0 i 15-10 w trzecim secie. Także można powiedzieć, że no, gdybyśmy ten mecz przegrali, to by było po sezonie. Także widać, jak sport może być nieprzewidywalny. My tego seta z 15-10 wyciągnęliśmy cały mecz na 3-2. No i tak naprawdę trzeba powiedzieć, że tu wielki szacunek dla drużyny, że przede wszystkim psychicznie to zrobiliśmy.
2: Myśląc o Hutniku, już mówię tak stricte bardziej historycznie. I jeszcze kilkadziesiąt lat temu to był klub, który na wielu innych płaszczyznach sportowych, nie tylko siatkarskich, był no, w top 3 kraju, bo przecież medale mistrzostw Polski siatkarskich nie wzięły się znikąd. Do tej pory wszyscy wspominają Tomasza Fornala, który stąd wyruszył w wielki świat siatkarski. Teraz jest już medalistą olimpijskim. Ciążyła też na was taka presja samego ciężaru odpowiedzialności za klub, który chce gdzieś odbudować tą swoją starą pozycję właśnie między innymi w takich sportach zespołowych jak piłka nożna, siatkówka czy piłka ręczna.
1: Presję nadawaliśmy sobie tak naprawdę sami, bo to nie było powiedziane, że nie wiem, na przyszły rok mamy obiecane 2 miliony, jak nie awansujemy, to jest po temacie, nie?
2: Jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze, nie?
1: No, na pewno stworzyliśmy zespół i presję sobie sami nadawaliśmy. W zasadzie tak jak wspomniałem wcześniej, na początku patrząc na skład, jaki mi się udało zebrać, wiedziałem, że tu tylko awans. Tylko awans może być sukcesem, resztę wszystko będzie porażką, ale takiej presji jakby odgórnej, czy tak jak pan wspomniał, historycznej, to nie, bo przecież wiemy, kto się z Hutnika wywodzi. Chłopaki cały czas nam kibicują, Marcin Komenda, obecny reprezentant Polski, też tutaj przecież zaczynał i trzymał kciuki i pisał do mnie, jak byłem na turnieju, że nawet ogląda i jest z nami i kibicuje, także to są na pewno fajne momenty, natomiast no my nie ukrywamy, chcemy wrócić na wyższą siatkówkę, ale tutaj no sam klub nie pociągnął. Nie tego, tu się musi miasto włączyć. My się wydaje tak konkretnie i możemy rozmawiać wtedy o czymś naprawdę fajnym.
2: A Hutnik ma dom już sprawdzony przez siatkarską Plus Ligę, bo przecież jeszcze nie tak dawno Barkom Karzany, który wprowadził się na polskie podwórko, grał właśnie przy suchych stawach, więc już też jesteście rozegrani z takim obiektem, który może akustyka nie do końca, ale jak najbardziej te wszystkie warunki związane z siatkówką, czyli wysokość stropu, szerokość, długość boiska jak najbardziej są zachowane.
1: Dokładnie, tym bardziej, że przy COVID-zie, kiedy hale były po

0: wprowadził się na polskie podwórko, grał właśnie przy suchych stawach, więc już też jesteście rozegrani z takim obiektem, który może akustyka nie do końca, ale jak najbardziej te wszystkie warunki związane z siatkówką, czyli wysokość stropu, szerokość, długość boiska jak najbardziej są zachowane.
1: Dokładnie, tym bardziej, że przy COVID-zie, kiedy hale były pod

0: Nie ukrywam, że też naszym atutem, bo przy zwiedzaniu innych hal w tej pierwszej lidze małopolskiej natykaliśmy się na niektóre mniejsze hale, więc przeciwnik jak przyjechał tutaj w ramach rewanżu, no to musiał chwilę popracować na tej hali, żeby się odnaleźć.
1: A jak się patrzy na zespół, kiedy jest się w jego środku, jest się na parkiecie, a kiedy potem obserwuje się go już raczej z perspektywy trenerskiej ławki, bo przecież jeszcze nie tak dawno był pan grającym asystentem trenera, później został pan pierwszym szkoleniowcem Hutnika. Czuć zupełnie inne emocje, czy może one są większe, kiedy patrzy się z boku i nie może się pomóc jeszcze dotychczas kolegom, teraz to już podopieczny.
0: No jest coś w tym, że ciągnie zawodnika, który gdzieś z boku chętnie by jeszcze ten sprzęt do końca ubrał i wyszedł na boisko. Natomiast no też sobie trzeba dać sprawę, że miejsce przejmują młodsi, zdrowsi. Natomiast no jest takie uczucie, że jak jest jakaś niemoc na boisku, no to fajnie by było pokazać swoje zagrania dawne i tak dalej, ale to są tylko emocje. Później jak się na chłodno popatrzy, no to jednak dużo pracy jest z boku. Poza tym jak byłem grającym trenerem czy w Kętach, drugim trenerem czy tutaj, to jednak też stał i pierwszy trener z boku, więc widział, a podziwiam tych, którzy są jakby pierwszymi trenerami, tak jak Paweł Samborski w Wawelu, bo jednak z perspektywy boiska być pierwszym trenerem to jest bardzo ciężkie zadanie, dlatego że z boku dużo więcej elementów widać, a jednak jak się jest na boisku cały czas, no to się też zajmuje ktoś swoją grą, a tu trzeba patrzeć jednak na innych zawodników i na swoich działaniach. Często no, nie koncentruje się tak pierwszy trener jakby mógł, więc no, uważam, że pierwszy trener z boku na pewno ma łatwiejsze zadanie niż ten grający.
1: No i warto powiedzieć, że w ogóle takie duże święto w Krakowie, jeżeli chodzi o siatkówkę, bo nie dość, że Hutnicy, to jeszcze drużyna żeńska Sparta będzie grała w drugiej lidze. Natomiast jeszcze co do samego Hutnika, łatwym jest albo trudnym sprowadzenie zawodników czy siatkarzy z zewnątrz do tak naprawdę czwartego poziomu rozgrywek, żeby zaproponować im możliwość gry w teoretycznie rokującym zespole, ale dalej jednak gdzieś trochę niżej w hierarchii, także słyszał o problemach Hutnika i tego, z czym się zmaga klub, z czym się zmaga drużyna, a później na czym bazować? To właśnie jest możliwość przedstawienia tego, kim możemy być za kilka lat, czy to, co już jesteśmy w stanie dać, to, że mamy obiekt, że mamy przede wszystkim Kraków, możliwość rozwoju, można pójść na studia, można pójść do jakiejś fajnej pracy, a przy okazji jeszcze pograć w siatkówkę, no i być może zagrać, jak już się okazało, w drugiej lidze.
0: Tak naprawdę sam pan odpowiedział. Kraków jest miastem, gdzie przyciąga przede wszystkim tym, czyli studiami, wielkością miasta, jakimś tutaj rozwojem. I oczywiście my się kojarzymy, zawsze byliśmy gdzieś, że w tej siatkówce się ten Hutnik przewijał. Sam miałem przyjemność w pierwszej lidze tu występować, byłem kapitanem i awansowaliśmy z drugiej do pierwszej i w pierwszej lidze żeśmy się wycofali. To był chyba 2016 rok czy 15, ze względu na finanse właśnie wtedy, ale no trzeba powiedzieć, że tu zawsze ludzie przychodzą właśnie na studia i czy nawet z innych miast. Już miałem telefony, że niektórzy zawodnicy to przyjeżdżają po prostu do pracy, zmieniają otoczenie i czy będą jakieś testy organizowane. Czyli już praktycznie rozniosło się, że będziemy grać w tej drugiej lidze i już są zapytania. No i nie ukrywam, że zawsze na tych testach czy przed sezonem lepiej, żeby był taki ból głowy niż taki, że nie uda się kogoś ściągnąć. Wiadomo, mniejsze ośrodki w innych miastach może mają łatwiej od gminy uzyskać pieniądze, bo nie ma tyle podmiotów sportowych, żeby te środki miasto mogło przekazać, tylko tam jest łatwiej, bo na przykład działają 2-3 kluby. No i te mniejsze miasta przyciągają wypłatami dobrymi, powiedzmy, tak? Ale no też zawodnicy sobie kalkulują, że gdzieś tam muszą dojeżdżać. Nie jest to tak komfortowe, że jednak jest wszystko tu na miejscu, nie?
1: Jeszcze co do tego siatkarskiego świata, bo chociażby przykład ostatni Jastrzębskiego pokazuje, że kiedy główny sponsor się wycofuje, to wszystko się sypie, wielki eksodus zawodników i klub, który stanowił o sile polskiej siatkówki przez lata, no teraz tak naprawdę waha się na granicy bytu albo niebytu. Hutnikowi to raczej na ten moment nie grozi i też mówimy troszeczkę o innej skali, ale nawet jeżeli już mówimy o możliwości utrzymania klubu na już takim centralnym szczeblu rozgrywek, czy to właśnie drugiej ligi, czy już może nawet wyżej, bo pewnie też macie aspiracje, żeby jednak iść do góry, a niekoniecznie osiąść gdzieś w tych realiach, w których się już znaleźliście. Jak też widzicie te najbliższe lata? Czy jest też taki niepokój, że no nie wiadomo, czy dowieziemy finansami, nie wiadomo też, jak sobie poradzimy w drugiej lidze, nawet jeżeli sportowo możemy być na dobrym poziomie, no to dalej gdzieś te niewiadome są i jeżeli planuje się przyszłość, to trzeba brać pod uwagę chyba wszystkie możliwe scenariusze.
0: W Krakowie zdecydowanie tak. To znaczy ja i w Wandzie Kraków grałem i ten klub też się wycofał. I grałem w Hutniku i w Hutnik Wanda Kraków, było fuzje i tak dalej, no ale zawsze gdzieś nie można było tego pociągnąć do końca. Jedyny klub w Krakowie, który funkcjonuje i tak sportowo, no to jest AGH, który się sam finansuje. Można powiedzieć, nie musi mieć zewnętrznych sponsorów, bo jest to dość bogata uczelnia. Liczymy, nie ukrywam, na miasto, na to, co miasto ma wprowadzić, a ma wprowadzić po prostu tak.

0: wielką ligę z miastem Kraków od drugiej ligi Zwyż. Każdy gdzieś tam z podmiotów reprezentujący gminę miejską Kraków ma oficjalnie dostać pieniądze, plus jakieś tam sponsorskie rzeczy. Mamy nadzieję, że ktoś się włączy może z jakiejś miejskiej spółki, bo to tylko tak można robić. Na innych ośrodkach tak to wygląda. Miałem przyjemność też w Radomiu występować, gdzie było zawiązane stowarzyszenie. Tam było też 50-60 firm zrzeszonych, ale powiedzmy, niech te 50 firm daje po 1000 zł, czy nawet z tych 50 niech 30 daje po 2000 miesięcznie. No to już jest ogromna kwota. Finanse to jest taki aspekt, jak pan powiedział, choćby w Jastrzębiu. Nie da się bez pieniędzy zrobić wielkiej siatkówki, ale na siatkówkę na dobrym, drugoligowym poziomie przy wsparciu miasta, spółek i jakichś tam prywatnych sponsorów można nawet się pokusić o awans do pierwszej ligi.
1: Jakie plany po zakończeniu ligi? Rozumiem, że teraz chwila odpoczynku dla wszystkich, dla sztabu, dla zawodników, no ale w pewnym momencie trzeba będzie zebrać wszystkich i powiedzieć sobie, no to następny cel, przygotowujemy się do drugiej ligi, więc jak to czasowo może wyglądać? Kiedy też pierwszy mecz w drugiej lidze Hutnika?
0: W sierpniu zaczniemy pewnie przygotowania, natomiast gdzieś w połowie września, nie wiem, no terminarz ciężko powiedzieć, jaki będzie, ale z tych poprzednich lat wiem, że mniej więcej w połowie września, albo nawet w drugiej połowie zaczynał się pierwszy mecz. Mniej więcej koło 5-6 tygodni trzeba poświęcić na przygotowanie zespołu, rozegrać koło, nie wiem, 7-8 sparingów przedsezonowych, bo tak to mniej więcej zawsze jest. No i budować zespół, czyli zawodnicy teraz odpoczywają, natomiast sztab chwilę odpoczynku, no i mam nadzieję, wszyscy ludzie przy klubie ręce na pokład, zbieramy budżet, no i proponujemy tych zawodników, którzy już gdzieś tam powiedzmy są po jakimś kontakcie i weryfikacja może ich zdrowia i jak to będzie wyglądało w przyszłości, no i podpisywanie kontraktów, no i w sierpniu trzeba zacząć ostro.
1: Jakiś cel sportowy konkretny? Utrzymać się dobrze w drugiej lidze, czy już atakujemy czub tabeli?
0: Marzy mi się, żeby być na 12 zespołów w pierwszej szóstce, jako trenerowi na pierwszy rok, powiedzmy po tym awansie. Wydaje mi się, że jest to cel realny, patrząc nawet na umiejętności tych obecnych graczy, których mam. Jeżeli będą jeszcze wzmocnienia, to jest jak najbardziej realny, tylko mówię, tu już zahaczamy o finansowy aspekt.
2: Hutnik w turnieju finałowym w Przeworsku wygrał wszystkie 3 spotkania z miejscowym Feniksem, a także z Marmaxem, Pro Sport Czudec oraz krakowskim Wawelem. Nowe oświetlenie, multimedialny teatr cieni i systemy dźwiękowe. Smocza Jama jest już po remoncie. Jaskinia została połączona z wystawą Międzymurze, a nowa trasa jest częścią letniej oferty Zamku Królewskiego na Wawelu. O historii jaskini opowiedziała naszej reporterce kuratorka Magdalena Młodawska.
3: Wydaje się to być no, po prostu niemal 70-metrowa jaskinia, ale to jest tak naprawdę dotykanie bardzo istotnej kultury niematerialnej. Na przełomie XII i XIII wieku Wincenty Kadłubek zapisał w Kronice Polskiej legendę o całożercy, o holofagusie, który mieszkał pod Wawelem. I od tego momentu, czyli dobrych kilkaset lat, ta legenda nam towarzyszy w bardzo różnych wersjach, zmieniając się i, no chyba trzeba to powiedzieć dzisiaj, infantylizując. Odeszliśmy od wersji wizualnych, popularnych, 3D, pozostając w klimacie takiego bardzo starego, klasycznego teatru cieni.
4: Na czym polegały te prace? Co zrobiliście w Smoczej Jamie?
5: No przede wszystkim na wymianie oświetlenia, wprowadzeniu tego elementu multimedialnego w postaci projekcji, w postaci dźwięku. Piotr Rabiej, pełnomocnik dyrektora do spraw wydawnictw i sprzedaży. Wprowadziliśmy pewne udogodnienia na schodach, które prowadzą do Smoczej Jamy. Też miejsca postoju, żeby turyści mogli sobie usiąść, jak im się zakręci w głowie, gdy schodzą. Dodaliśmy efekty dźwiękowe, bardzo subtelne. I dodaliśmy też pewne elementy teatru cieni, gdzie będzie można zobaczyć zarys smoka i odbierać również to miejsce nie tylko za pomocą jednego zmysłu, jakim jest wzrok, ale również za pomocą słuchu i wyobrazić sobie, jak ten smok mógł wyglądać, co się tutaj mogło dziać w tej jamie.
4: Inscenizacja dość mroczna. Nie boicie się, że najmłodsi odbiorcy będą troszkę bali się tego nowego, straszniejszego smoka?
3: Ten program był testowany na dzieciach, oczywiście zaprzyjaźnionych. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat wyrażały oczywiście zainteresowanie. W naszym zamierzeniu nie było kolejny raz infantylizowanie, bambinizowanie smoka. On taki jest, taki powinien być.
4: Wy też łączycie Smoczą Jamę z inną wystawą na Wawelu, bo z Międzymurzem teraz to będzie jedna trasa.

0: Tak, łączymy jedną z najpopularniejszych tras, znaczy wystaw zamkowych, czyli Smoczą Jamę, z otwartą w zeszłym roku wystawą Międzymurza, która składa się z dwóch części, prezentuje historię geologii, historię początków Wzgórza Wawelskiego, pierwszych budowli oraz legendę o smoku. Turyści, którzy najpierw zwiedzą Międzymurze, zapoznają się już z legendą o smoku, później wychodząc z tej trasy zejdą krętymi schodami do Smoczej Jamy, do zmodernizowanej Smoczej Jamy i tam będą mieli okazję być w tym miejscu, w którym mieszkał smok.
1: Wiosna w pełni, sezon letni też przed nami, a wy oprócz Smoczej Jamy otwieracie teraz także Ogrody Wawelskie, a razem z nimi wyjątkową wystawę. Co to będzie?
2: Otworzy się zupełnie nowa narracja, zupełnie nowa opowieść o Zamku Królewskim na Wawelu i roli sztuki współczesnej, jaką odgrywa ona tutaj w tych historycznych, zabytkowych przestrzeniach renesansowych ogrodów. Bogumiła Wiśniewska, kuratorka wystawy, wkrótce wszystko się zmieni. Wystawa Joanny Rajkowskiej, polskiej współczesnej artystki, jednej z najważniejszych postaci na polskiej scenie artystycznej po 1989 roku. Działanie przełomowe, ponieważ po raz pierwszy pokazujemy pracę żyjącej artystki tutaj w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu. To opowieść o czasie głębokim, o przemijaniu, o łączności pomiędzy tą głęboko zakorzenioną przeszłością.
1: Trzy prace tej artystki oglądamy w Ogrodach Wawelskich.
2: Sam tytuł wystawy Wkrótce wszystko się zmieni odnosi się do procesualnych przekształceń Wzgórza Wawelskiego. Po raz pierwszy będziemy mogli zajrzeć w głąb Wzgórza Wawelskiego przez tytułową pracę, którą prezentujemy na terenach zielonych dziedzińca zewnętrznego. To nomadyczny czakram, forma minerału wypełnionego ametystami, który pozwala nam zagłębić się w najdziwniejsze, najbardziej ukryte zakamarki Wzgórza Wawelskiego. Tutaj w ogrodach prezentujemy dwie wyjątkowe prace. Pracę Piskle, które jest monumentalną formą artystyczną, monumentalnym dziełem, które jest odtworzeniem jaja kosa zwyczajnego. Zachęcamy do tego, aby tego jaja, tego pisklęcia dotykać, wsłuchiwać się w dźwięki, które wydobywają się z wnętrza dzieła sztuki. Pokazujemy w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu gniazdo. Gniazdo, które jest dziełem sztuki rąk nieludzkich. Gniazdo uwite przez wrony szare na słynnej palmie Pozdrowieniach z Alei Jerozolimskich autorstwa Joanny Rajkowskiej. To postawione przez nas pytanie, jak to się dzieje, że gniazdo staje się dziełem sztuki? Kto o tym decyduje? Artysta, kurator, a może jakaś siła ukryta we wnętrzu Wzgórza Wawelskiego?
3: Do Ogrodów Wawelskich możecie zaglądać do 4 października, rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. 24 godziny, jeden temat i dziesiątki pomysłów. Kościuszkon to hackathon organizowany przez Fundację Politechniki Krakowskiej, który już po raz czwarty łączy pasjonatów technologii, programowania i kreatywnego myślenia. W ciągu doby biorący udział stworzą projekty odpowiadające na postawione zadania, a w tym roku zmierzą się z wyzwaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa, szukając rozwiązań dla realnych problemów.
4: Aleksandra Gołek, jestem koordynatorką Kościuszkonu 2026. Hackathon to jest takie wydarzenie, zwykle 24-godzinne, podczas którego zespoły programistów spędzają dzień i noc i programują przez 24 godziny aplikację, która rozwiązuje jakieś realne problemy. Do tego, oprócz tego konkursu programistycznego, hackathonu, oczywiście przewidujemy różne atrakcje, czyli na przykład gry na konsolach, ciepłe posiłki, ale najważniejszym chyba punktem jest sesja mentoringowa, czyli taki punkt programu, którym zespoły mogą zasięgnąć wiedzy i doświadczenia profesjonalistów z branży, którzy pomagają, wprowadzają poprawki, dają nowe pomysły do realizacji tych tematów.
5: A skąd w ogóle się wziął pomysł na Kościuszkon i jak to się zaczęło?
4: Kościuszkon 2026 to jest już czwarta edycja tego hackathonu. Początkowo 4 lata temu było to wydarzenie wydziałowe na Politechnice Krakowskiej, stąd nazwa Kościuszkon, bo to jest patron naszej uczelni. Takie bardzo lokalna, patriotyczna nazwa. Było to na początku wydarzenie organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Informatyki i Telekomunikacji jeszcze wtedy. No i głównie wydarzenie skupiało się na stworzeniu przestrzeni dla studentów informatyki i pokrewnych kierunków, żeby mogli dokonać jakiegoś networkingu, poznać się, poznać profesjonalistów z branży i przy okazji zdobyć nagrody za ich pomyślne projekty. W tym roku jest już to 4. edycja i wydarzenie rozrosło się bardzo, z czego się bardzo cieszę. W edycjach początkowych przychodziło 30 osób, teraz przychodzi 100 osób, ale lista rezerwowa jest bardzo, bardzo długa. Zapisują się studenci z całej Polski, oprócz Politechniki Krakowskiej i AGH, czyli takich naszych lokalnych, mocnych uczelni. Są też zespoły zapisane z Politechniki Łódzkiej bardzo licznie, albo z Politechniki Rzeszowskiej.

0: Rzeszowskiej i nawet mamy zespół z zagranicy, także renoma wydarzenia jest coraz lepsza i bardzo się z tego cieszę i wydaje mi się, że kolejne edycje będą jeszcze większe. No i możemy się pochwalić tym, że takie małe wydarzenie stało się już teraz wydarzeniem ogólnopolskim.
1: W tym roku będzie temat przewodnic cyberbezpieczeństwo. Skąd się wziął pomysł właśnie na ten konkretny temat?
0: Zdecydowaliśmy się na ten temat ze względu na to, że jest on niezwykle ważny i przede wszystkim bezpieczeństwo w internecie, w systemach komputerowych i ogólnie na tym polu jest niezwykle ważne. Chcielibyśmy zwiększyć świadomość ludzi, a także przy okazji dla studentów, profesjonalistów, którzy są bardziej wprawieni w tej działce, będą ciekawe wyzwania, które rozwiązują jeszcze bardziej złożone problemy, które są implementowane w firmach z branży. Po tych dwóch dniach, no to przydałaby się taka mocna drzemka po nieprzespanej nocy. Przychodzimy rano w sobotę, rozpoczynamy wydarzenie prezentacją tematów, bo bywa i także są realizowane różne ścieżki właśnie w takim jednym motywie, na przykład jak jest cyberbezpieczeństwo. Kiedyś były tematy narzucane i one nie były za bardzo związane ze sobą. Przedstawiamy tematy i czas start, programujemy. Podczas tych 24 godzin odbywa się oczywiście sesja mentoringowa, czyli spotkanie z mentorami, zasięgnięcie u nich rady, poznanie się. Do tego jest też networking między studentami profesjonalistami przy pizzy. Oprócz tego, ze względu na to, że chcemy urozmaicić im ten czas, to odbywają się różne quizy albo poboczne konkursy, jeżeli ktoś chciałby odejść od komputera chociaż na chwilę. I do tego planujemy także gry na konsolach. Może będzie jakiś turniej gier na konsolach w ramach odpoczynku, już oprócz bardzo intensywnego programowania. Po tych 24 godzinach zespoły przesyłają swoje prace i ocenia je jury. Jury to są również profesjonaliści z branży, ale oni nie mają możliwości pomocy zespołom. Oceniana przede wszystkim jest innowacyjność projektu, prezentacja, wygląd, ale chyba najważniejszym czynnikiem jest aspekt techniczny, czyli to, czy zespół pracował regularnie nad tym projektem, czy tak po ludzku mówiąc przesyłanie tych kawałków kodu było regularne, czy może po prostu zrobili sobie ten projekt szybko na boku i przesłali dopiero na koniec. To jest akurat istotne, taka regularność pracy. Dodatkowo to, jakie wzorce projektowe wykorzystali i wszystkie tego typu różne rzeczy, aby ten kod był czysty. Teraz myślę, że bardzo ważnym czynnikiem jest też branie pod uwagę, że AI w tych czasach nie programuje tak idealnie, więc jeżeli jest tam jakaś inwencja twórcza, programisty, to na pewno będzie to widać. Co wyróżnia Kościuszkon na tle innych hackatonów, to na pewno fakt, że oceniamy rzeczywiście ten aspekt techniczny. Bardzo często zdarza się tak, że sama prezentacja składa się na większość punktów, no i przez to rzeczywiście projekty, które są mocno przemyślane technicznie, nie mają szans, natomiast my taką szansę dajemy. I po tych 24 godzinach odbywa się werdykt i rozdanie nagród dla najlepszych zespołów. Spotykają się ludzie, którzy są rzeczywiście tacy sami, bo bardzo często nie ma takiego space'a, gdzie można się spotkać i jest to takie trochę wyzwanie, żeby stworzyć aplikację w 24 godziny. Właśnie ta presja czasowa też jest bardzo istotna i to dodatkowe wyzwanie sprawia, że rzeczywiście hackatony cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: Wspomniała Pani o prezentacjach. Ja jestem w zasadzie ciekawa, jak takie prezentacje wyglądają, czy są jakieś specjalne wymogi odnośnie prezentacji, no bo w zasadzie to już jest takie podsumowanie całej pracy i jedna z ważniejszych części projektu.
0: Prezentacja wygląda tak, że zespoły wychodzą na scenę, jest to taka bardzo oficjalna część i przedstawiają aspekty techniczne swojego projektu, przedstawiają krótkie demo, czyli nagranie ekranu, jak ich aplikacja działa, przedstawiają, dlaczego wykorzystali taki stack technologiczny, jakie języki programowania, jakie rozwiązania. Tego jest bardzo dużo. No i do tego jury siedzi przed nimi i może zadać im dowolne pytania. Dlatego też zespoły muszą się obronić z tego swojego projektu. Nie może to być coś wyssanego z palca, tylko rzeczywiście wtedy może następuje jakaś dyskusja. Bywa i tak, że takie projekty są kontynuowalne później. Nie ma przeciwwskazań, aby na przykład jakaś firma zainteresowała się projektem. I co ważne, projekty zespołów należą tylko i wyłącznie do nich. Prawa autorskie należą do nich i nie zabieramy im tych praw, bo uważam, że to jest taki mocny punkt do ich portfolio, szczególnie przyjście na ten hackathon. Mam nadzieję, że pojawimy się ponownie na Kościuszkonie 2027, który z pewnością będzie wydarzeniem jeszcze większym, bo perspektywy ma ogromne.
2: Hackathon odbędzie się w sobotę, 9 maja o godzinie 10:30 w klubie Kwadrat. SK patronuje. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Smakowska, dziękuję.